Wracamy myślami do minionych chwil przy instrumentalnym jazzie, Daleka fala i Tamte dni.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Vecchio capitano, un mare che amo di più. Włoski język wybrzmiał przed chwilą na naszej antenie.

0: Za nami Na Czas i Wiesz, tu Radio Synteza.
1: Kocham Cię.
0: Oddajemy antenę muzyce, deszczowe ulice i credo.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak...

Tomek Kin, Crazy Beat. Za tym brzmieniem stoi twórca zainteresowany także muzyką filmową.

na antenie radia Synteza, Daleka Fala i Poranek.

kończy się Liquid Acid. Na naszej antenie Tomek Kin, tu Radio Synteza.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór W świecie filtrów to A. Sparrow, a wy słuchacie Radia Synteza.

cuántos para siempre.

kończy się Zostań na naszej antenie Karma dla Kota. Tu Radio Synteza. Teraz romantyczne połączenie popu i reggae, Rocket Science i miłość.

standard czerwone jabłuszko, akordeon, churalne głosy i rockowa energia nadadzą ludowym motywom

Ekstazje energii kosmik. Przed nami muzyka o wewnętrznej energii z gwiazdami i planetami w tle.

To był utwór Desiderata Hermana na naszej antenie Zander. Słuchacie Radia Synteza.

0: sygnał urywa się. Impulsu.
1: Spa Todo en Paz. Charango i Flatkena otworzą spokojną podróż w stronę.

0: a Sparrow, Gdy jutro nie nadejdzie. Taką rockową balladę proponuje nam Asparo. Na czas, na razie. Rodzinne wspomnienia i ważne rozmowy powrócą w nostalgicznym, popowym brzmieniu.
1: Gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata, nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Vecchio capitano, un mare che amo di più. Włoski język wybrzmiał przed chwilą na naszej antenie.

Horyzont w pół drogi. Ta ballada zostawia nas z pytaniem o odwagę w relacji.

0: To na czas i wiesz. Bliskość i oddanie znalazły tu popowo-rokową oprawę.
1: Kocham cię.
0: Przed nami list do męża. Radiosynteza gra Ace Sparrow.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak

0: pozbędę się chandry we śnie.
1: Hey Sparrow, bez powodu. Spokojne brzmienie zostaje z nami jeszcze przez chwilę. Sound alcove that night in Nola. Barytron i melancholijny saksofon przeniosą nas w filmowy klimat ukrytego baru.

Wes M. Sapa. Tu silencio me conoce. Tak zabrzmiało połączenie języka hiszpańskiego i stylistyki

cuánto es para siempre.

Wes M. Sapa, Si Alguien Quiere. Latynoskie brzmienie ponownie zagości w Radiu Synteza.

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Yo. Ktoś wie, jak się wychodzi z Wima? Nieważne, już nieważne.

Club 24 Dance All Night. Tak zabrzmiała taneczna elektronika od Club 24.

kompilator robot. Układy, dane i sygnały złożyły się tu na elektroniczną historię. SPA Todo en Paz, Charango i Fletkena otworzą spokojną podróż w stronę

to Ace Sparrow i ostatnie takty Maska. Słuchacie Radia Synteza. Na miejskie smutki czasem pomaga kocie towarzystwo. Przed nami pogodny pop-rock, karma dla kota i przytul go.

Mechanika, rozpędzam się. To była muzyczna opowieść o ruchu i wolności.

Ecstasy, Energie Cosmique. Francuski wokal i trans nadały tej opowieści podniosły ton. Full wypas, Andrzeju. Teraz humorystyczna piosenka o tym, że nie każda sprawa wymaga paniki.

0: Andrzeju. No już, nie denerwuj się.
1: Zostańcie z muzyką. Teraz Wes M. Sapa i No Somos.

Ecstasy Tonight w remasterze z 2026 roku. Wracamy do utworu z 2024 roku w odświeżonej wersji.

to A Sparrow i Jestem AI. To była elektroniczna odsłona repertuaru naszego gościa.

0: Tomek Kin, No Limits. To było spotkanie z twórcą, którego inspiruje energia kontrastów.
1: Raz, dwa!
0: Szum winylów pokonuje falę. Przed nami rapowy akcent z siłą w roli głównej.

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Yo. Ktoś wie, jak się wychodzi z Vima?
2: Szum winylów, Linux, sterowniki, terminal i spora dawka humoru. Komputerowa codzienność trafi na antenę.

za nami Ej Sparrow i Obca. Tu Radio Synteza. Schadoszna 56. The Space Between Us. Fortepian i kobiecy wokal spotkają taneczną energię oraz melancholię.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witają Igor Gaduła i Piotr Fonia. To Radio Synteza, a przed nami pytanie, które zaczęło się niewinnie przy stole.
2: Czy zupa jest napojem? Igor powiedział, że nie. Ja poprosiłem o uzasadnienie i od tamtej chwili nasza łyżka nie zaznała spokoju.
1: Na razie uspokójmy słuchaczy. Przyjaźń trwa. Choć od dzisiaj przy wspólnym obiedzie będę uważniej sprawdzał, co Piotr nalewa do szklanki.
2: Przygotowałem prosty argument. Jeśli coś jest płynne i mogę to wypić, dlaczego miałoby nie być napojem?
1: Ponieważ mogę wypić z kubka rosół i nadal uważać, że zjadłem zupę. Naczynie pomaga trzymać obiad, ale chyba nie ustala jego tożsamości.
2: Już ciekawie, użyłeś słowa zjadłem wobec czegoś, co wypiłeś. Czyli język sam nie jest tu do końca zdecydowany.
1: Język widzi, że zaraz będzie awantura i próbuje spokojnie skończyć posiłek.
2: Obiecuję rozmowę kulturalną. Nie będziemy rzucać argumentami, których nie da się później wytrzeć ze stołu.
1: Dobrze, tylko od razu uprzedzam, że nie wydajemy dziś ostatecznego wyroku dla wszystkich kuchni świata. Sprawdzamy, jak sami rozumiemy te słowa.
2: W takim razie mój pierwszy test brzmi: czy da się to wypić bez używania sztućców? Jeśli tak, stawiam punkt po stronie napoju.
1: A rzadki sos? Wyobraź sobie, że ostygł i ktoś spróbował go prosto z małego naczynia. Zrobił napój, czy po prostu zrezygnował z łyżki?
2: Mój system prosi o krótką przerwę techniczną.
1: Dopiero zaczęliśmy, a już sos wyciągnął wtyczkę.
2: Dobrze, przyznaję. Sama możliwość wypicia nie wystarczy. Może ważne jest to, w jakim celu podajemy daną rzecz.
1: To już brzmi lepiej. Na stole może stać coś do picia i coś, co traktujemy jako część posiłku.
2: Tylko że gęsty koktajl też może być dla kogoś całym śniadaniem, a przecież potocznie wiele osób powie, że go wypiło.
1: Zgoda. Musielibyśmy uważać, żeby nie pomylić sposobu jedzenia z nazwą potrawy.
2: Czyli zdanie da się wypić jest prawdziwe, ale moja konkluzja może być za szybka. Czuję, że łyżka nabiera pewności siebie.
1: Łyżka na razie tylko słucha. To jedna z jej najlepszych cech podczas dyskusji.
2: Spróbujmy od drugiej strony. Po czym ty rozpoznajesz zupę?
1: Po całym zestawie rzeczy. Jak ją przygotowano, jak podano, do czego jest podobna i jak się o niej mówi. Nie mam w kieszeni jednego testu.
2: Czyli twoja definicja brzmi: zupa ma ogólny wygląd osoby, którą już kiedyś spotkałeś.
1: Mniej więcej. Tylko zupę zwykle łatwiej sobie przypomnieć.
2: To dopiero system oparty na doświadczeniu. Ja chciałem postawić granicę, a ty zaprosiłeś całą rodzinę podobnych dań.
1: Bo może granica nie musi być ostrzejsza niż nasze potrzeby. Przy obiedzie zazwyczaj wystarcza nam, że wiemy, co dostaniemy.
2: Przy obiedzie tak, ale w radiu mamy czas, żeby uczciwie skomplikować sprawę.
1: W takim razie podaj pierwszy przypadek.
2: Kubek z barszczem. Bez dodatków, sam płyn. Trzymasz kubek, unosisz, pijesz. Wszystkie gesty po stronie napoju.
1: A gdy przeleję tę samą zawartość do talerza i podam łyżkę, czy dokonałem przemiany potrawy?
2: Niechętnie przyznaję, że tylko zwiększyłeś liczbę naczyń do umycia.
1: Właśnie, dlatego sam kubek nie rozstrzyga sprawy.
2: Ale wpływa na oczekiwania. Jeśli zobaczę kubek obok kanapki, raczej nie przygotuję sobie łyżki.
1: I to jest dobry trop. Naczynie może coś sugerować, nawet jeżeli nie stanowi definicji.
2: Zatem kubek jest świadkiem, a nie sędzią.
1: Bardzo proszę nie awansować go za szybko. Dopiero nauczył się nie zostawiać kółek na stole.
2: Drugi przypadek, gładki krem warzywny, talerz, łyżka, wszystko jasne. Dodaję trochę wody i nagle można go wygodnie wypić.
1: Nadal powiedziałbym, że to rzadsza zupa.
2: A gdy do soku warzywnego dodam przyprawy i podam go na ciepło,
1: zapytałbym, co przygotowałeś? Zaczynam podejrzewać, że bez ciebie w kuchni byłoby spokojniej, ale mniej ciekawie.
2: Dziękuję. Właśnie odkryłem, że zmieniając po trochu gęstość i sposób podania, można przejść przez sporą część naszego sporu bez wyraźnego przeskoku.
1: I wtedy bardzo kusi, żeby wymyślić jakąś dokładną granicę. Na przykład, od tej liczby łyżek już zupa.
2: Tylko kto miałby to liczyć? Wyobrażasz sobie, że przed obiadem trzeba wypełnić kartę pomiarów?
1: Proszę nie mieszać, trwa ustalanie kategorii.
2: Zgłaszam sprzeciw, bo makaron przemieszcza się między pomiarami.
1: I każda kolejna porcja ma inne zeznania.
2: No właśnie, makaron. Czy obecność kawałków jedzenia rozwiązuje problem? Napój gładki, zupa z dodatkami?
1: Nie, przecież dopiero mówiłeś o gładkim kremie. Musiałbyś odebrać mu prawo do bycia zupą.
2: Prawda. Z kolei w czymś, co nazywamy napojem, też mogą pływać drobne kawałki owocu.
1: Dlatego dodatek może pomóc odgadnąć, co stoi przed nami, ale znów nie daje niezawodnej zasady.
2: Moje kolejne kryteria padają, a ty siedzisz taki spokojny.
1: Bo ja nie próbuję otworzyć każdej szafki tym samym kluczem.
2: To ja otworzę lodówkę. A może zupa musi być ciepła?
1: Chłodnik chyba chciałby zabrać głos.
2: Nie trzeba go nawet zapraszać. Samo jedno słowo i znowu jestem na początku.
1: Herbatę również możesz podać w różnych temperaturach. Temperatura mówi nam coś o podaniu, ale nie zawsze zmienia nazwę.
2: Zostały mi smak i pora dnia. Tylko czuję, że zaraz przyniesiesz zupę owocową i zjesz ją na śniadanie.
1: Nie muszę jeść. Wystarczy, że potrafimy sobie taką sytuację wyobrazić.
2: Czyli przegrywam jeszcze przed przygotowaniem zakupów.
1: Niekoniecznie przegrywasz. Ustalasz, że pierwsze proste wyjaśnienia nie wystarczają.
2: Słuchacie Radia Synteza. Igor Gaduła właśnie odebrał mi temperaturę, konsystencję i przekonanie, że obiad da się opisać jednym zdaniem.
1: A Piotr Fonia pokazał, że między kuchennymi kategoriami czasem można postawić sporo pytań. Nadal jednak nie pozbawiliśmy nikogo obiadu.
2: Zróbmy teraz doświadczenie myślowe. Wchodzisz do małego lokalu, pytasz, jakie są napoje i słyszysz: woda, herbata, pomidorowa.
1: Dopytałbym, czy pomidorowa jest przez pomyłkę w tej części karty.
2: Nawet gdyby była podawana w kubku?
1: Tak, bo mam określone oczekiwania związane ze słowem napoje. I właśnie o to chodzi. Nazwy pomagają nam przewidywać, co dostaniemy.
2: A gdyby gospodarz od początku powiedział: mamy ciepły napój pomidorowy?
1: Wtedy spodziewałbym się czegoś do picia i pewnie zapytał, jak smakuje. Opis zrobiłby sporą część pracy.
2: Czyli człowiek może przyjąć nietypowy pomysł, jeśli dostanie uczciwe wyjaśnienie. Najgorzej, kiedy zamawia jedno, a dostaje językową niespodziankę.
1: Zwłaszcza jeśli do niespodzianki zabrakło sztućców.
2: Teraz rozumiem twoją niechęć do mojego zdania: każda zupa jest napojem. Ono ma elegancki rozmach, ale potem trzeba z nim obsłużyć prawdziwy stół.
1: Spróbujmy jeszcze odwrotnie. Powiedz, że napój nigdy nie może być częścią posiłku. Od razu trafisz na śniadanie kogoś, kto wybrał gęsty koktajl.
2: Zatem obie strony mogą przesadzić z porządkowaniem świata. Ja chciałem wszystko połączyć, ty mógłbyś próbować za wszelką cenę rozdzielić.
1: Mógłbym, ale wolę zostawić miejsce na szczególny przypadek.
2: To brzmi jak wyjątkowo przyjazna definicja. Zwykle tak, a teraz powiedz, co dokładnie masz na myśli.
1: Bardzo użyteczne zdanie, także poza kuchnią.

0: gotował debatę o zupie.
1: Nam do przyjemnej rozmowy, kucharzowi może być potrzebna do opisania dania, a komuś przy stole do wybrania odpowiedniego naczynia.
0: I każdy może potrzebować trochę innej dokładności. Nie trzeba powoływać zespołu badawczego, żeby poprosić o łyżkę.
1: Ja chociaż mam wrażenie, że ty już nadałeś temu zespołowi nazwę.
0: Roboczo Instytut Płynnych Ustaleń. Siedziba przy stole. Wyniki podawane po przestudzeniu.
1: Warunki pracy bardzo dobre, tylko sprawozdania będą znikały podczas degustacji.
0: Igorze, potrzebuję jednak jakiegoś końcowego stanowiska. Nasz słuchacz mógł już podnieść kubek i czeka, co powiedzieć o jego zawartości.
1: Jeśli to zupa, może spokojnie nazwać ją zupą, nawet kiedy ją wypija. Sposób spożycia sam w sobie nie zmusza do zmiany nazwy.
0: A ja dopowiem. Są przypadki na pograniczu, przy których najlepiej opisać konkretną potrawę, zamiast walczyć o jedno słowo.
1: Z takim zakończeniem mogę się zgodzić.
0: Czyli przyjaźń uratowana, łyżka zachowuje posadę, a kubek może nadal podejmować dodatkowe zlecenia.
1: Najbardziej cieszy mnie, że nie musimy już niczego przelewać tylko po to, żeby udowodnić rację.
0: Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Przy następnym spotkaniu na pewno znajdziemy równie ważną sprawę.
1: Zaglądajcie też na radiomyślniksynteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za Wasze towarzystwo.
0: A teraz muzyka. Bez konieczności ustalania, czy najlepiej smakuje z talerza, czy z kubka.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Metal Illness, The Crucible of Fire. Przed nami metal z epickim rozmachem i przesłaniem o determinacji.

Free, ta hip-hopowa metafora prowadziła do odzyskania własnej przestrzeni. W Radiu Synteza czas na Lubię. Przed nami Krymówki.

to Ace Sparrow i Maska. Rockowe brzmienie towarzyszy nam do ostatnich taktów. Oddajemy antenę muzyce, karma dla kota i przytul go.

A Sparrow. Historia pewnego jachtu. Teraz odrobina żeglarskiego klimatu.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fania. Piotrze, podobno odkryłeś sposób, żeby oszczędzać 5 minut tygodniowo.
2: Opracowałem w tym celu narzędzie. W naszej dzisiejszej historii zajęło mi to 3 dni. Zanim uniesiesz brew, chciałbym zaznaczyć, że przez te 3 dni świetnie się bawiłem.
1: Brwi zostawię na miejscu, to istotna informacja. Porozmawiajmy więc o automatyzacji, która może być rozsądną pomocą, pięknym hobby albo bardzo pracowitym sposobem odwlekania zadania.
2: Nasz przykład jest skromny. Co tydzień porządkuję pliki z notatkami, nadaję im datę, przenoszę do właściwego folderu i sprawdzam, czy czegoś nie brakuje. 5 minut, ale nie lubię tego robić.
1: Więc piszesz mały program, który zajmie się tym za ciebie. Rozumiem pokusę. Powtarzalna czynność potrafi drażnić bardziej, niż wskazywałby jej czas.
2: Pierwszy pomysł jest prosty, potem dodaję wybór folderu, następnie kolory, potem okienko z podsumowaniem. Wieczorem myślę, że przydałaby się jeszcze własna ikonka.
1: I notatki nadal leżą nieuporządkowane. Za to narzędzie do ich porządkowania zaczyna mieć osobowość. Czy ikonka przedstawia coś, co pracuje?
2: Bardzo dynamiczną teczkę. Czuję się osądzany przez człowieka, który sam potrafi pół soboty dopasowywać pudełko do szuflady.
1: Potrafię, tylko staram się wtedy mówić, że lubię majsterkować. Nie przedstawiam szuflady jako inwestycji, która uratuje mi wszystkie przyszłe soboty.
2: Uczciwe. Policzmy naszą historię. 3 dni po 8 godzin to 24 godziny, czyli 1440 minut. Przy 5 minutach oszczędności potrzebuje 288 użyć.
1: A jeśli używasz programu raz w tygodniu, wychodzi ponad 5 lat. Zakładając, że niczego nie naprawiasz, sposób pracy się nie zmienia i wszystkie 5 minut naprawdę odzyskujesz.
2: To założenie jest dla mnie wyjątkowo uprzejme, bo ja zapewne już w następnym tygodniu uznam, że podsumowanie powinno mieć trochę inny odcień.
1: Nie chodzi o to, żeby zabronić ci kolorów. Chodzi o nazwanie korzyści. Jeśli główną korzyścią była nauka i przyjemność, 5 lat zwrotu z czasu nie przekreśla zabawy.
2: Tak jak robienie własnej półki nie musi być najszybszą drogą do posiadania półki. Mogę chcieć nauczyć się nowej rzeczy i z przyjemnością obejrzeć efekt.
1: A jeśli obiecujesz komuś, że narzędzie oszczędzi pracę, wtedy warto policzyć również to, co wydarzy się po pierwszym uruchomieniu. Kto je obsłuży? Kto poprawi? Kto zrozumie komunikat błędu?
2: Wróćmy do plików. Najtrudniejsze wcale nie musi być przeniesienie ich do folderu. Najpierw trzeba wiedzieć, które pliki tam należą i skąd wziąć datę. Ja dotąd rozstrzygałem to odruchowo.
1: Na przykład notatka napisana we wtorek opisuje poniedziałkowe spotkanie.
3: Jaką datę ma dostać?
1: Dopóki robiłeś to ręcznie, mogłeś podejmować decyzje przy każdym pliku.
2: A program potrzebuje ustalonej reguły albo sposobu poproszenia mnie o wybór. Jeśli tej reguły nie przemyślę, narzędzie będzie bardzo szybko wykonywało coś, czego nie chciałem.
1: To szczególny rodzaj wydajności. Dawniej pomyłkę robiłeś pojedynczo, teraz masz możliwość zamówić cały komplet. Dlatego zacząłbym od próbnej kopii kilku plików.
2: I najpierw pokazał plan zmian. Ten plik trafi tutaj, ta nazwa zostanie zmieniona w taki sposób. Dopiero gdy zobaczę, że reguły mają sens, pozwolę wykonać operację.
1: Przyda się również pamięć tego, co zrobiono. Jeśli za tydzień zapytasz, gdzie podziała się notatka, odpowiedź "program się tym zajął" nie uspokoi nikogo.
2: W naszej małej aplikacji zapiszę więc listę wykonanych zmian i osobno potraktuję konflikt nazw. Gdy dwa pliki miałyby dostać tę samą nazwę, wolę pytanie niż niespodziankę.
1: Zaczyna być widać, dlaczego proste 5 minut nie zawsze daje się usunąć jednym przyciskiem. W tych minutach ukrywało się trochę ludzkiego rozpoznawania sytuacji.
2: Ale teraz obronię automatyzację. Bywa, że największą korzyścią jest to, że nie muszę pamiętać o nudnym kroku. Sam czas to nie wszystko. Mogę mniej przełączać uwagę i rzadziej odkładać porządek.
1: Zgadzam się, o ile narzędzie rzeczywiście pomaga. Jeśli każdego tygodnia przez kwadrans zastanawiasz się, dlaczego nie ruszyło, zamieniłeś mały obowiązek na małą zagadkę.
2: Dlatego spróbowałbym najpierw najmniejszej wersji. Bez ikonki, bez 10 ustawień, jeden folder, jedna jasna reguła, podgląd wyniku. Potem przez kilka tygodni sprawdzam, czy faktycznie jej używam.
1: W ten sposób nie musisz od razu wierzyć swojej pierwszej ekscytacji. Możesz zobaczyć, czy pomysł wytrzymuje zwykły wtorek, kiedy nie masz ochoty niczego ulepszać.
2: I mogę odkryć, że wystarczyło zmienić sposób nazywania notatek podczas tworzenia, wtedy połowa późniejszego porządkowania po prostu znika.
1: To mój ulubiony moment. Człowiek przygotowuje się do budowy maszyny do przekładania rzeczy, a potem przesuwa pudełko bliżej miejsca, w którym te rzeczy powstają.
2: Tylko proszę, bez triumfu nad programistami. Takie odkrycie też bywa efektem myślenia o programie. Próba opisania reguł pokazuje, że wcześniejszy proces niepotrzebnie krążył w kółko.
1: Masz rację. Nie trzeba uruchomić wielkiego narzędzia, żeby praca nad pomysłem przyniosła pożytek. Nawet porzucenie go może być rozsądnym wynikiem, jeśli już wiesz, co działa prościej.
2: Najtrudniej porzucić, kiedy poświęciłem 2 wieczory. Pojawia się myśl, skoro tyle zrobiłem, muszę dokończyć. Nawet jeśli wiem, że potem nigdy tego nie otworzę.
1: Te 2 wieczory już minęły. Pytanie dotyczy 3. Możesz zachować to, czego się nauczyłeś i nie dopisywać reszty, tylko po to, żeby poprzedni wysiłek wyglądał poważniej.
2: Albo świadomie dokończyć dla przyjemności, tylko wtedy powiem, dzisiaj bawię się własnym projektem. Nie będę udawał, że inaczej jutro zawali się mój system notatek.
1: I nie będziesz miał pretensji do 5 minut, że nie zwróciły ci całego weekendu. To bardzo małe 5 minut. Nie udźwignie każdej ambicji.
2: W naszej historii zrobię więc prosty podgląd zmian, sprawdzę go na kopii i odłożę kolory. A jeśli wieczorem nadal będę miał ochotę rysować dynamiczną teczkę, zrobię to bez księgowania oszczędności.
1: Ja zaś przyznam, że dobre narzędzie może cieszyć codziennie, nawet jeśli rachunek czasu nie wyjaśnia całej tej radości. Lubię rzeczy, które dobrze służą swojemu właścicielowi.
2: Zostawiamy Wam pytanie. Co ostatnio usprawniliście, bo naprawdę Wam przeszkadzało, a co dlatego, że samo usprawnianie było ciekawe? Obie odpowiedzi mogą być całkiem dobre.
1: Mówili Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedźcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Jej słuchania na razie nikomu nie automatyzujemy. Radio

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Goście z Morza. To A Sparrow, a wysłuchacie Radia Synteza. Zaglądamy do warsztatu, w którym pracę napędzają ciężkie riffy i humor, mechanika i panie majster.

Love Axis i Number 2. Drugie miejsce stało się tu tematem tanecznej historii.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór No Somos Nada. To Wes M. Sapa, a wy słuchacie Radia

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj porozmawiamy o odpowiedzi, która brzmi tak dobrze, że aż szkoda ją sprawdzać.
2: A właśnie taką czasem trzeba sprawdzić szczególnie uważnie. Zdanie może mieć piękny rytm, fachowe słowa i porządną interpunkcję, a mimo to prowadzić w złą stronę.
1: Nasz temat to sztuczna inteligencja. Nie będziemy urządzać konkursu na najbardziej absurdalną pomyłkę. Spróbujemy ustalić, jak korzystać z jej pomocy i rozpoznawać, co jeszcze wymaga własnej pracy.
2: Zacznijmy od wymyślonej sceny. Planujemy spacer po nieznanym miasteczku. Prosimy asystenta o trasę. Park, mała wystawa, potem obiad. Dostajemy elegancki plan z godzinami.
1: I brzmi on świetnie, wszystko blisko, żadnego czekania, nawet opis widoku z mostku. Już mam ochotę założyć wygodne buty.
2: Tylko czy sprawdziliśmy, że ta wystawa istnieje, jest otwarta właśnie tego dnia i znajduje się tam, gdzie napisano. Plan ma uporządkowany kształt. To jeszcze nie mówi, czy jego szczegóły są prawdziwe.
1: Modele generujące tekst potrafią podać błędną informację bardzo pewnym tonem. Mogą też tworzyć nieprawdziwe odwołania do źródeł. Płynność wypowiedzi sama w sobie nie jest dowodem poprawności.
2: Więc nie będę obrażał się na ładny plan, potraktuję go jako propozycję do sprawdzenia. Zajrzę do informacji organizatora wystawy i zobaczę, czy adres, data oraz godziny się zgadzają.
1: Rozdzielmy dwie rzeczy. Pomysł, żeby po wystawie przejść przez park, możemy po prostu polubić. Twierdzenie, że wystawa jest otwarta do konkretnej godziny, wymaga potwierdzenia.
2: To dobry podział do codziennego użytku. Kiedy proszę o pomysł na fikcyjną opowieść, nowy mostek jest mile widziany. Kiedy mam po nim przejść, wolałbym, żeby nie był wyłącznie literacki.
1: A jeśli zapytam asystenta, jesteś pewien? Dostanę drugą odpowiedź. Może mnie uspokoi, tylko nadal rozmawiam z tym samym narzędziem, a nie sprawdzam niezależnego źródła.
2: To trochę jak własna notatka, pod którą dopisuję większymi literami na pewno. Przybyło atramentu, ale nie przybyło dowodów.
1: Za to mogę poprosić o wskazanie źródła, a potem rzeczywiście je otworzyć, sprawdzić, czy istnieje, czy dotyczy właściwego miejsca i czy zawiera informację, na którą powołuje się odpowiedź.
2: Sam tytuł wygląda czasem bardzo dostojnie. Kompleksowy przewodnik po wszystkim. Brzmi jak książka, która musiała sporo ważyć. Ale dopóki jej nie zobaczę, ciężar argumentu jest umowny.
1: Nasza wycieczka ma jeszcze jeden szczegół. Nie napisaliśmy, ile chcemy chodzić. Asystent ułożył trasę na cały dzień, a my mamy 2 godziny. To może być całkiem sensowny plan na inne zamówienie.
2: Czyli zanim sprawdzę odpowiedź, powinienem spojrzeć na pytanie, czy podałem warunki, które są dla mnie istotne? Dzień, dostępny czas, tempo spaceru, punkt startowy.
1: Przenieśmy się do programowania. Proszę sztuczną inteligencję o funkcję, która z listy zamówień policzy liczbę kanapek. Otrzymuję kod i objaśnienie. Wygląda przekonująco. Co robisz?
2: Zaczynam od małego przykładu, który rozumiem bez komputera. Jedna osoba zamawia 2 kanapki. druga 3. W wyniku ma być 5. Jeśli widzę 2, program być może policzył osoby zamiast kanapek.
1: Świetnie. Kod może się uruchamiać bez błędu i wykonywać inne zadanie niż oczekiwane. Dlatego sprawdzenie samego uruchomienia nie kończy oceny.
2: Potem dałbym pustą listę i sprawdził, co uzgodniliśmy dla zamówienia anulowanego. Tu nie wystarczy mój nastrój. Potrzebna jest zasada, według której ocenię wynik.
1: Zauważ, że pytania stają się dużo lepsze. Nie pytamy już ogólnie, czy kod jest dobry. Pytamy, czy w tej sytuacji zwraca właściwy wynik. Czy anulowane zamówienie nie trafia do sumy.
2: A jeśli nie umiem przeczytać kodu, nie zamienię samego entuzjazmu w kompetencje. Mogę nauczyć się na małym przykładzie albo poprosić kogoś, kto potrafi ocenić to, czego ja nie rozumiem.
1: To nie odbiera sztucznej inteligencji użyteczności. Pomysł, pierwszy szkic, objaśnienie trudnego fragmentu potrafią otworzyć drogę. Po prostu odpowiedzialność za zastosowanie wyniku nadal gdzieś pozostaje.
2: I nie chciałbym, żeby utknęła między człowiekiem a ekranem. Człowiek mówi, tak mi napisano, ekran pokazuje zdanie, a nikt już nie sprawdza, czy zamówione kanapki w ogóle się zgadzają.
1: Jest jeszcze pułapka własnych upodobań. Jeśli odpowiedź potwierdza mój pomysł, chętnie uznam ją za rozsądną. Jeśli go podważa, nagle przypominam sobie, że trzeba wszystko sprawdzać.
2: Spróbujmy więc umówić się na kryteria wcześniej. Przy spacerze zdążymy w 2 godziny i nie trafimy do zamkniętej wystawy. Przy programie wynik zgadza się z przykładami, które ustaliliśmy przed oglądaniem kodu.
1: W ten sposób nie zmieniam poprzeczki tylko dlatego, że odpowiedź mi się spodobała. Choć przyznaję, plan z obiadem zwykle ma u mnie łatwiejszy start.
2: Obiad może zostać. Chcę jedynie wiedzieć, czy restauracja jest po tej stronie rzeki, co my. Przy dobrej rozmowie nawet długa trasa mija przyjemnie, ale głodny człowiek inaczej ocenia mosty.
1: A czy trzeba kontrolować każde zdanie z równą dokładnością? Gdy poproszę o 10 nazw dla fikcyjnego kota, chyba nie muszę powoływać komisji.
2: Wystarczy, że wybierzesz nazwę, która ci odpowiada. Inaczej podchodzę do zabawy słowami, inaczej do informacji, od której zależy czyjś konkretny plan. Pytam, jakie będą skutki pomyłki.
1: I ile mogę łatwo sprawdzić, wynik prostego rachunku policzę osobno, godziny potwierdzę u organizatora. Pomysł na zakończenie opowiadania ocenię jako czytelnik. To różne rodzaje zadań.
2: Dobrze też umieć zatrzymać się przy tego jeszcze nie wiem. To pełnoprawny etap pracy. Nie muszę zamieniać niepewności w pewność, tylko dlatego, że ktoś czeka na szybkie zdanie.
1: Wracamy więc do naszej wycieczki. Zostawiamy ciekawy pomysł trasy, potwierdzamy szczegóły i dostosowujemy go do 2 godzin. Dzięki temu odpowiedź staje się materiałem do własnej decyzji.
2: I pakujemy kanapkę. Ten element planu mogę zweryfikować osobiście, chociaż prawdopodobnie skrócę w ten sposób czas jego dostępności.
1: Na dziś zostawiamy pytanie. Jaki fragment ostatniej odpowiedzi, którą dostaliście od sztucznej inteligencji, był pomysłem, a jaki twierdzeniem o świecie? Ta różnica potrafi bardzo ułatwić dalszą pracę.
2: Tu Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio@synteza.pl. Dziękujemy za wspólne myślenie. Teraz oddajemy antenę muzyce. Radio Synteza.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Przed nami balladowa odsłona popu, Ace Sparrow i wakacyjny romans.

Rocket Science, Miłość w remasterze z 2026 roku. Ciepłe harmonie podkreśliły opowieść o wspólnym domu i bliskości.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj mamy zdanie, po którym w pokoju programistów potrafi zrobić się bardzo cicho. Usunąłem tę dziwną linijkę.
2: A po chwili pada drugie. Wcześniej działało.
1: Temat naszej rozmowy brzmi: kod działa, ale nikt nie wie dlaczego. Poprawiać czy zostawić w spokoju?
2: Najpierw ustaliłbym, co znaczy działa. Otworzyło się raz na twoim komputerze, czy ludzie korzystają z tego codziennie bez problemów?
1: Widzę, że nie pozwolisz mi od razu chwycić za śrubokręt.
2: Programowi śrubokręt raczej nie pomoże. Ale twoją ochotę do rozkręcania wszystkiego zauważyłem.
1: To umówmy się na fikcyjny przykład. Mamy niewielki program, który pokazuje kolejność korzystania z sal w Domu Kultury.
2: Godziny, nazwy sal, kilka spotkań, coś, z czego człowiek chce po prostu odczytać, gdzie ma pójść.
1: Dokładnie. W kodzie widzimy fragment, który najpierw porządkuje listę, potem ją odwraca, a później w jednym miejscu jeszcze raz zmienia kolejność.
2: I odruchowo myślisz, po co tyle zachodu?
1: Myślę nawet mocniej. Można to napisać znacznie ładniej. W dodatku obok stoi komentarz. Nie usuwać. Ważne.
2: Bardzo emocjonujący komentarz. Informacji niewiele. Atmosfera znakomita.
1: Pierwsza pokusa jest taka, żeby wszystko uprościć i zobaczyć, czy nadal działa.
2: Można sprawdzać, tylko zacząłbym od miejsca, w którym taki eksperyment nikomu nie utrudni dnia.
1: Czyli zachowuję obecną wersję i pracuję na osobnej kopii albo gałęzi. Nie sprawdzam odwagi na działającym planie zajęć.
2: Właśnie. I zanim poprawisz, odtwórz sytuację, w której obecny program daje poprawny wynik.
1: Pokusa estetyczna dostaje więc krzesło i ma chwilę poczekać.
2: Może nawet herbatę. Będziemy jej potrzebować. Ale najpierw chcę wiedzieć, co program obiecuje użytkownikowi.
1: Że spotkania będą ułożone według godziny rozpoczęcia.
2: A jeśli dwa zaczynają się jednocześnie?
1: To już muszę sprawdzić. Może alfabetycznie, według sali, a może według kolejności dodania.
2: I właśnie w takim szczególe potrafi schować się sens dziwnego fragmentu. Ty widzisz zbędny ruch, a ktoś wcześniej rozwiązywał konkretną sytuację.
1: Czyli nie zaczynam od pytania, jak sam bym to napisał, tylko od tego, jaki wynik ma zobaczyć człowiek.
2: Tak, jeżeli złożone zachowanie jest potrzebne, samo uproszczenie wyglądu kodu nie wystarczy.
1: Przygotuję więc kilka przykładów. Dwa spotkania o różnych porach. Dwa o tej samej godzinie. I listę bez żadnego spotkania.
2: Dodałbym też taki przypadek, o którym wiesz, że kiedyś sprawiał kłopot, jeśli jest gdzieś opisany.
1: W historii zmian albo zgłoszeniach. Może autor komentarza zostawił coś więcej niż to pełne napięcia ważne.
2: A może ktoś z zespołu pamięta, dlaczego to powstało? Pytanie potrafi być tańsze niż bardzo elegancka pomyłka.
1: Tylko trzeba je zadać bez tonu. Kto to tak strasznie napisał?
2: Dokładnie. Lepiej, jaki przypadek obsługuje ten fragment? Ludzie chętniej opowiadają o pracy, gdy nie zaczynasz od wyroku.
1: Zwłaszcza, że po sprawdzeniu historii mogę odkryć własne nazwisko.
2: I własny komentarz sprzed roku.
1: To byłby piękny moment pokory. Nie wiem, kto to zrobił, ale najwyraźniej miał podobny charakter pisma.
2: Możesz wtedy podziękować dawnemu sobie, że chociaż ostrzegł. A później dopisać konkrety dla następnego wcielenia.
1: Wracamy do naszego programu. ustalamy, że przy tej samej godzinie ważna jest kolejność zapisów. Po uproszczeniu fragmentu kolejność się zmienia.
2: Czyli mamy już coś więcej niż przeczucie. Widzisz przykład, dla którego twoja nowa wersja zachowuje się inaczej.
1: Tylko nadal nie wiem, czy to błąd. Może dotychczasowa kolejność była przypadkowa i nikomu na niej nie zależy.
2: Dlatego sam wynik starego programu nie jest jedyną odpowiedzią. Trzeba porównać go z tym, co rzeczywiście ma być zapewnione.
1: To jest ważne. Test może zapamiętać obecne zachowanie, nawet jeżeli ono od dawna jest niewłaściwe.
2: Wtedy taki test pomaga zobaczyć zmianę, ale nie rozstrzyga, która wersja jest właściwa. Do tego potrzebujesz zrozumienia zadania.
1: Czyli nie piszę testu o treści: najpierw odwróć listę, potem odwróć ją znowu. Sprawdzam kolejność, którą ma otrzymać użytkownik.
2: Dzięki temu możesz zmienić sposób wykonania, nie przywiązując sprawdzania do każdej wewnętrznej sztuczki.
1: Zaczyna mi się to podobać. Zamiast czcić tajemniczą linijkę, buduję mały opis jej obowiązków.
2: Jeśli potrafisz wykonać je prościej, masz mocniejszy powód, żeby coś zmienić.
1: Ale co jeśli po kilku godzinach nadal nie rozumiem fragmentu, a wszystko w potrzebnych sytuacjach działa?
2: Nie musisz przepisywać go tego samego dnia. Możesz zapisać to, co już sprawdziłeś, i wrócić, kiedy pojawi się konkretny powód.
1: Czyli pozostawienie kodu może być rozsądną decyzją, a nie kapitulacją.
2: Tak, pod warunkiem, że nie mylisz jej z udawaniem, że wszystko wiesz. Zostaw uczciwą informację o tym, czego jeszcze nie ustaliłeś.
1: Na przykład, ten fragment zachowuje kolejność zapisów przy identycznej godzinie. Nie zmieniać bez sprawdzenia poniższych przypadków.
2: Znacznie lepsze niż samo ważne. Przynajmniej kolejna osoba wie, gdzie patrzeć.
1: A jeśli nie znam nawet przyczyny, mogę napisać: usunięcie zmienia kolejność. W takim przykładzie. Przyczyna wymaga dalszego sprawdzenia.
2: To też jest wiedza. Niewielka, ale konkretna.
1: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj oswajamy kod, który działa trochę bardziej tajemniczo, niż życzyłby sobie jego opiekun.
2: A Piotr właśnie odkrył, że porządny komentarz może być przydatniejszy niż uroczysta obietnica, że nigdy niczego nie dotknie.
1: Mam kolejny przypadek. Program działa dopiero wtedy, gdy dopiszę krótkie czekanie. Jeśli czekania nie ma, raz się udaje, raz nie.
2: To znaczy, że znalazłeś obejście objawu, jeszcze niekoniecznie przyczynę.
1: Mogłoby chodzić o to, że jakaś wcześniejsza praca nie zdążyła się skończyć.
2: Mogłoby. Trzeba to sprawdzić, zamiast od razu uznać wyjaśnienie za pewnik.
1: Czyli zapisuję, co się kończy i kiedy, obserwuję przebieg, próbuję odtworzyć sytuację, nie zwiększam czekania przy każdej kolejnej porażce.
2: Bo po pewnym czasie program stanie się bardzo cierpliwy, ale nadal niezrozumiały.
1: Wyobrażam sobie komentarz. Działa po trzeciej herbacie. Nie skracać parzenia.
2: Humorystyczny. Choć do utrzymania systemu przydałoby się coś dokładniejszego.
1: Jeśli potwierdzę, że trzeba poczekać na zakończenie konkretnej pracy, szukam sposobu, żeby sprawdzić właśnie to zakończenie.
2: I znów testujesz warunki, przy których wcześniej pojawiał się problem. Samo zniknięcie objawu podczas jednej próby to jeszcze mało.
1: Czyli u mnie działa, może być początkiem informacji, ale nie powinno zamykać rozmowy.
2: Dokładnie. Pomóż drugiej osobie odtworzyć twoje warunki, a potem porównajcie różnice.
1: Dane wejściowe, ustawienia, wersję narzędzi, kolejność działań. Wszystko to, co wydaje się tak oczywiste, że człowiek nie zapisuje.
2: A później okazuje się, że każdy miał inne oczywiście.
1: Wróćmy jednak do starego, stabilnego fragmentu. Co przemawia za tym, żeby go w ogóle ruszyć?
2: Konkretny problem. Na przykład trzeba dodać funkcję, a obecny układ bardzo utrudnia zmianę. Albo utrzymanie zabiera coraz więcej czasu.
1: Lub znaleźliśmy błąd, który rzeczywiście dotyka użytkowników. Wtedy samo nie ruszaj, bo działa, brzmi trochę podejrzanie.
2: Bo właśnie ustaliliśmy, że w ważnym przypadku nie działa. Przyzwyczajenie do błędu nie zamienia go w zaletę.
1: A co z samą brzydotą? Niektóre fragmenty po prostu trudno czytać.
2: Czytelność jest ważna, ale zapytaj, jak duży problem rozwiąże zmiana i ile możesz przy niej niechcący poruszyć.
1: Mogę zacząć od nazw, krótkiego opisu albo wydzielenia małego fragmentu zamiast od przebudowy całego programu.
2: Tak, jeśli potrafisz sprawdzić, że przy tej zmianie zachowanie pozostaje właściwe, mniejszy zakres zwykle łatwiej zrozumieć i ocenić.
1: Czyli entuzjazm kieruje w małe, sprawdzalne kroki.
2: Zostaje ci jeszcze plan powrotu do poprzedniej wersji, gdyby po wdrożeniu pojawił się problem.
1: I sprawdzenie, co taka cofka rzeczywiście obejmuje, bo zmiana samego pliku programu i zmiana zapisanych danych to nie zawsze ta sama operacja.
2: Bardzo słuszna uwaga. Dobrze pomyśleć o odwrocie, zanim stanie się jedynym interesującym nas kierunkiem.
1: Znam tę pokusę. Najpierw wdrożę, a jak coś się wydarzy, będę improwizował.
2: Improwizacja lepiej brzmi w muzyce niż podczas szukania ostatniej działającej wersji.
1: To chyba najkrótsza recenzja mojego planu, jaką dzisiaj usłyszałem.
2: Za to życzliwa.
1: Mam jeszcze pytanie o dokumentowanie. Ile trzeba napisać, żeby kolejna osoba nie zaczęła całego śledztwa od zera?
2: Tyle, żeby zrozumiała powód nietypowego rozwiązania, ważny przykład i granice tego, co sprawdziłeś. Nie potrzebuję pamiętnika wszystkich twoich podejrzeń.
1: Czyli zapisuję wniosek, a nie 12 kolejnych chwil frustracji.
2: Tak. Możesz też wskazać miejsce, w którym jest sprawdzenie zachowania. Wtedy komentarz prowadzi do czegoś, co da się uruchomić i obejrzeć.
1: Podoba mi się też zdanie "nie wiemy jeszcze". O ile zaraz po nim pojawia się informacja, czego konkretnie nie wiemy,
2: uczciwa niepewność jest znacznie przydatniejsza od zmyślonej pewności. Szczególnie kiedy ktoś za miesiąc będzie podejmował decyzję na podstawie twoich notatek.
1: Z naszego tytułowego dylematu robią się więc trzy możliwości. Zostawić świadomie, zbadać albo poprawić w kontrolowany sposób.
2: A wybór zależy od potrzeby i od tego, co potrafisz sprawdzić. Nie od samego odruchu, że stary fragment obraża twoje poczucie elegancji.
1: Najbardziej zaskakuje mnie, że pierwszym wynikiem pracy może być lepsze zrozumienie bez zmiany działania programu.
2: To dobry wynik. Następna decyzja będzie mniej przypominała zgadywanie.
1: Nasz plan zajęć działa. Kolejność spotkań jest opisana. Przykłady sprawdzone. A tajemniczy komentarz dostał wyjaśnienie.
2: Możemy więc zamknąć komputer.

0: Ace Sparrow, Misofonia. To było połączenie popowego i rockowego brzmienia.
1: A każdy dźwięk potrafi rozbudzić we mnie ból.
2: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Ostatnie dźwięki, nie wszystko, to standard. Zostańcie z nami w Radiu Synteza. Teraz standard w utworze tryb samolotowy.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Talos jak chess, swój rytm bierze. Bydgoszcz.

tutaj Sparrow i o tobie. To była propozycja łącząca dwa bliskie sobie gatunki. Hey Sparrow, na chwilę. Hey Sparrow zaprasza nas do swojego rockowego repertuaru.

0: sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, dobrze, że jesteście z nami. Tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co właśnie robimy.
2: Czyli o siedzeniu przy mikrofonach z miną ludzi, którzy wiedzą, kiedy skończyć zdanie.
1: O radiu, o muzyce, rozmowie, towarzystwie i tej szczególnej sztuce mówienia tak, żeby chciało się zostać.
2: Mam na początek odważną propozycję. Dobre radio to po prostu dobre piosenki puszczone we właściwej kolejności.
1: A po co w takim razie jesteśmy tu my?
2: Żeby uprzejmie poinformować, że kolejność została dobrana z wielkim zaangażowaniem.
1: To moglibyśmy załatwić jednym zdaniem i wrócić do domu. Tymczasem ktoś zostaje właśnie dla rozmowy między utworami.
2: Zgoda, ale bywają też chwile, kiedy słuchacz myśli: panowie, wszystko pięknie, tylko pozwólcie już zagrać muzyce.
1: I dobry prowadzący powinien umieć zostawić na nią miejsce. Nasz temat zaczyna się więc od wyczucia proporcji.
2: Muzyka, słowo i chwila oddechu. Tylko jak odróżnić przyjemną obecność od gadania, które zaczyna przeszkadzać?
1: Zapytałbym, po co jest dana wypowiedź? Może coś wyjaśnia, może buduje nastrój, może po prostu daje słuchaczowi chwilę uśmiechu.
2: A czasem jedynie udowadnia, że prowadzący nadal ma mikrofon.
1: Wtedy przydałoby się go na moment odłożyć. Nie każde wolne miejsce trzeba natychmiast wypełnić słowami.
2: To zabawne, bo na początku najbardziej bałbym się właśnie wolnego miejsca, gdybym przestał mówić. Pomyślałbym, że nic się nie dzieje.
1: A krótka pauza potrafi pomóc usłyszeć sens poprzedniego zdania. Oczywiście dobrze wiedzieć, czy to świadomy oddech, czy ktoś zgubił kartkę.
2: W naszym przypadku kartka mogłaby jeszcze złożyć skargę na nadmiar treści.
1: Dlatego dzisiaj spróbujmy przyjrzeć się radiu z fotela słuchacza. Co sprawia, że zostawiasz włączone?
2: Na pewno nie chcę co chwilę regulować głośności i zastanawiać się, czy zaraz coś mnie zaskoczy zupełnie innym nastrojem.
1: Czyli cenisz pewną ciągłość. Niekoniecznie każdy utwór ma brzmieć podobnie, ale dobrze, gdy przejścia mają sens.
2: Tak, po spokojnym numerze nie muszę od razu dostać maksymalnych obrotów. Można zbudować drogę, zamiast przerzucać mnie przez płot.
1: A jednak czasem niespodzianka sprawia przyjemność. Piosenka, której sam byś nie wybrał, może nagle bardzo pasować do chwili.
2: To jest dla mnie siła radia. Ktoś bierze odpowiedzialność za wybór, a ja nie muszę co 3 minuty zastanawiać się, czego teraz chcę.
1: I nie wszystko musi od razu zostać twoim ulubionym utworem. Czasem warto dać czemuś chwilę, usłyszeć fragment inaczej niż zwykle.
2: Czyli radio może dawać zarówno znajomość, jak i małe odkrycia.
1: Tak. Jak ktoś, kto zna twoje przyzwyczajenia, ale od czasu do czasu przynosi płytę i mówi: posłuchaj tego.
2: Ty oczywiście przynosisz płytę. Ja pewnie zacząłbym od wysłania listy propozycji.
1: Najważniejsze, czy potem potrafisz zauważyć, na co druga osoba reaguje.
2: I czy nie muszę wygłaszać 5-minutowego uzasadnienia, zanim pozwolę jej posłuchać.
1: To byłby dobry punkt w instrukcji dla nas obu.
2: Skoro muzyka już ma miejsce, zajmijmy się głosami. Co sprawia, że prowadzący staje się znajomy, chociaż słuchacz nigdy go nie spotkał?
1: Powtarzalny sposób mówienia, poczucie humoru, charakterystyczne spojrzenie na drobiazgi. Po pewnym czasie wiesz, czego możesz się spodziewać.
2: Czyli w Twoim przypadku ciepła opowieść, spokojne zdanie i szansa, że gdzieś pojawi się stara książka.
1: A w Twoim ciekawy pomysł, szybkie pytanie i urządzenie, któremu próbujesz powierzyć więcej obowiązków niż przewidziano.
2: Brzmi sprawiedliwie. Ważne tylko, żebyśmy nie stali się kolekcją własnych powiedzonek.
1: Dokładnie, rozpoznawalność pomaga, ale jeśli każda rozmowa przebiega tak samo, zaczynasz słyszeć schemat zamiast rozmówców.
2: Czyli czasami ja mogę zwolnić i czegoś posłuchać, a ty możesz rzucić puentę, po której będę przez chwilę zbierał myśli.
1: Zostawiam sobie taką możliwość.
2: To ja się przygotuję.
1: Nie da się przygotować na wszystko i może dobrze. W rozmowie ciekawe jest także to, że naprawdę reagujemy na poprzednie zdanie.
2: Zamiast czekać, aż druga osoba skończy, żeby odczytać swój kolejny akapit.
1: Tak. Pytanie powinno wynikać z zainteresowania, a nie tylko z potrzeby przekazania sobie mikrofonu.
2: A co ze sporem? Wystarczy, że będziemy się ze wszystkim zgadzać?
1: Nie musimy. Możemy inaczej rozumieć temat, podawać różne przykłady i wzajemnie sprawdzać swoje argumenty.
2: Jak przy pytaniu, czy zupa jest napojem.
1: Widzę, że ta sprawa jeszcze do ciebie wraca.
2: Została mi jedna niewykorzystana chochla argumentów.
1: Zachowaj na później. Ważne, żeby różnica zdań była ciekawa dla słuchacza, a nie zamieniała rozmowy w przeciąganie liny bez końca.
2: Czyli nie trzeba wygrywać każdej wymiany. Czasem bardziej interesujące jest odkrycie, że drugi człowiek zauważył coś, czego nie brałem pod uwagę.
1: Wtedy słuchacz też może coś odkryć, nawet jeśli cała sprawa zaczęła się od kubka stojącego na stole.
2: To prowadzi do naszego gadania o niczym. Dlaczego rozmowa o szukaniu okularów potrafi być bardziej zajmująca niż wielka zapowiedź niezwykłej rozmowy?
1: Bo rozpoznajesz sytuację. Wiesz, jak to jest szukać przedmiotu, który przed chwilą miałeś w ręku. Masz własny obraz i własne wspomnienie.
2: Czyli mały temat daje słuchaczowi miejsce, żeby dopowiedział sobie coś swojego.
1: Tak, tylko musi być w nim jakaś obserwacja. Samo powtarzanie, że życie bywa zabawne, szybko się wyczerpuje.
2: Spróbujmy na przykładzie. Powiem, dzisiaj porozmawiamy o codzienności, która dotyczy każdego z nas.
1: Bardzo szeroko. Jeszcze nie wiem, za czym mam podążać.
2: Druga wersja. Dlaczego człowiek otwiera lodówkę po raz trzeci, chociaż za pierwszym razem dobrze widział, co jest w środku?
1: Od razu widzę scenę. I mam ochotę odpowiedzieć, że może liczy na nową propozycję kolacji.
2: Drobiazg uruchamia rozmowę. Nie muszę ogłaszać, że za chwilę nastąpi coś absolutnie wyjątkowego.
1: A słuchacz sam zdecyduje, czy jest ciekawie. Dobrze nie podejmować tej decyzji za niego w co drugim zdaniu.
2: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj zaglądamy do środka radiowej rozmowy, ale obiecuję, że nie będziemy odkręcać mikrofonów.
1: To zresztą ważne. Co jakiś czas dać znać, o czym mówimy. Ktoś mógł dołączyć przed chwilą i nie znać początku.
2: Czyli krótkie przypomnienie pomaga, nawet jeśli my od 10 minut mamy w głowie całą historię.
1: W radiu słuchacz często przychodzi w środku zdania. Dobrze podać mu rękę, zamiast zakładać, że był z nami od pierwszego słowa.
2: A jednocześnie nie opowiadać wszystkiego od nowa, bo ktoś inny właśnie słuchał początku.
1: Wystarczy zwięzły punkt zaczepienia, jeden obraz albo przypomnienie. Pytania, na które próbujemy odpowiedzieć.
2: To dotyczy też żartów między prowadzącymi. Jeśli śmiejemy się z czegoś, co znamy tylko my, reszta zostaje za drzwiami.
1: Dobrze opowiedzieć tyle, żeby słuchacz mógł wejść do środka. Radio jest gościnne wtedy, gdy nie trzeba odrabiać zaległości z naszej znajomości.
2: Czyli możemy mieć własne rytuały, ale nie powinniśmy robić z nich zamkniętego klubu.
1: Właśnie, niech ktoś, kto słyszy nas po raz pierwszy, też znajdzie miejsce przy stole.
2: A czy prowadzący powinien ciągle zwracać się bezpośrednio do słuchacza?
1: Może, jeśli brzmi to naturalnie. Czasem jedno spokojne "dobrze, że jesteście" znaczy więcej niż nieustanne przypominanie, że zwracamy się do was.
2: Ja lubię poczucie obecności bez obowiązku reagowania. Mogę słuchać, kiedy coś robię, i wrócić uwagą, kiedy usłyszę ciekawy fragment.
1: To szczególna zaleta radia. Towarzyszy, ale nie zawsze domaga się całego twojego spojrzenia i obu rąk.
2: Dlatego tekst musi dać się zrozumieć ze słuchu. Jeżeli zdanie ma 3 nawiasy i 5 wtrąceń, to na ekranie jeszcze je rozplączę.
1: A tutaj już płynie następne. Proste słowa, wyraźna myśl i konkretny przykład pomagają zostać w rozmowie.
2: Bez traktowania słuchacza jak kogoś, komu trzeba wszystko powtórzyć powoli i z przesadnym zachwytem.
1: Oczywiście. Można mówić jasno i normalnie. Szacunek do słuchacza obejmuje również zaufanie do jego uwagi i poczucia humoru.
2: To jak znaleźć odpowiednią energię? Radio często kojarzy się z entuzjazmem, ale nie każdy moment dnia wymaga okrzyku.
1: Energia może być spokojna. Słychać ją w zainteresowaniu tematem i w tym, że jesteś obecny, a nie tylko w głośności.
2: Czyli nie muszę witać każdej kolejnej minuty tak, jakby właśnie otrzymała główną nagrodę.
1: Minuta z pewnością odetchnie.
2: To teraz zróbmy próbę zapowiedzi. Mam powiedzieć, że za chwilę utwór o spokojnym nastroju.
1: Spróbuj tak, jak powiedziałbyś do kogoś siedzącego obok.
2: Za chwilę muzyka, przy której można na moment zwolnić. Zostańcie z nami.
1: Wystarczy. Nie musiałeś obiecywać odmiany całego życia.
2: To przyjemna ulga. Czasami najwięcej roboty robi rezygnacja z jednego zdania.
1: Pod warunkiem, że wiesz, które zdanie zostawić. Krótko nie zawsze znaczy dobrze. Tak samo jak długo nie zawsze znaczy ciekawie.
2: Więc pytam, co słuchacz ma z tej chwili zabrać? Uśmiech, informacje, obraz, ochotę na posłuchanie utworu?
1: To pomaga wybrać. I zakończyć wtedy, kiedy myśl już wybrzmiała.
2: Czuję delikatną sugestię.
1: Jeszcze mamy chwilę. Powiedz, co z twoją początkową tezą o samych dobrych piosenkach?
2: Nadal uważam muzykę za fundament, ale dobre radio tworzy też sposób, w jaki ktoś mnie przez nią prowadzi i jak zostawia mi przestrzeń.
1: Dla mnie ważna jest wiarygodna obecność,

0: tak dobrze zagrało.
1: Jeśli chcecie wracać do nas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wdzięczni za Wasze towarzystwo.
0: Zaglądajcie również na radio-synteza.pl. Byli z Wami Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: A teraz, zgodnie z całą naszą dzisiejszą rozmową,
0: zostawiamy miejsce muzyce.

Ej, Sparrow, w świecie filtrów. Nasz gość pokazał tym razem popowo-hip-hopową stronę repertuaru.

polifonia, rozpędzam się. Syntezatory i gitara nadały tej podróży własny rytm. Teraz Registers w utworze Live Your Life.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Piotr Fonia obok Igor Gaduła, a wy słuchacie Radia Synteza. Przynoszę dzisiaj plakat, którego na antenie oczywiście nie zobaczycie.
2: W takim razie wybrałeś doskonałe miejsce na szczegółową rozmowę o obrazie.
1: Wystarczy, że go sobie wyobrazimy. Wieczór muzyki w małej sali. Ciepłe światło, dwa krzesła i napis zapraszający do wspólnego słuchania.
2: Brzmi przyjemnie. I co mamy z tym plakatem zrobić?
1: Ustalić, kto jest autorem. Jeżeli pomysł był mój, a obraz oraz napis przygotowała sztuczna inteligencja.
2: Najpierw zapytałbym, co dokładnie znaczy pomysł był mój. Powiedziałeś tylko zrób plakat. Czy od początku wiedziałeś, co ma przedstawiać?
1: Czułem, że zadasz niewygodne pytanie. Zacząłem od zdania. Przygotuj ładny plakat wieczoru muzycznego.
2: To bardzo szerokie zamówienie. Wiesz, jaki ma być cel, ale większość decyzji o wyglądzie pozostawiasz narzędziu.
1: Dostałem kilka propozycji, wybrałem jedną i pomyślałem, świetnie, zrobiłem plakat.
2: W codziennym skrócie ludzie czasem tak powiedzą, ale gdybym spytał, co sam zaprojektowałeś, potrzebowałbym dokładniejszej odpowiedzi.
1: Czyli mogę uczciwie powiedzieć, że przygotowałem go z pomocą sztucznej inteligencji, wybierając jedną z propozycji.
2: Tak opisałbyś przebieg pracy? Nie musimy od razu wciskać całej historii w jedno wielkie słowo.
1: Tylko właśnie, to słowo bywa kuszące. Autor wygląda znacznie okazalej niż osoba, która wybrała trzeci wariant.
2: Zdarza się jednak, że wybór trzeciego wariantu jest początkiem prawdziwej pracy. Powiedzmy, że patrzysz na niego i zaczynasz dostrzegać, co nie pasuje.
1: Pierwsza rzecz. Sala wygląda zbyt uroczyście. Chciałem kameralny wieczór, a otrzymałem wnętrze, w którym boję się przesunąć krzesło.
2: Czyli doprecyzowujesz atmosferę.
1: Druga rzecz. Napis jest efektowny, ale nie mówi, o której zaczynamy. A dekoracji tyle, że trudno znaleźć miejsce na tę informację.
2: Teraz zastanawiasz się nad funkcją plakatu. Co odbiorca powinien zauważyć najpierw i czego się dowiedzieć?
1: Trzecia rzecz. Jedno z krzeseł stoi w dziwnym miejscu. Niby ładnie, ale trzeba by przejść przez stolik, żeby na nim usiąść.
2: Tutaj do procesu twórczego wkracza praktyczna znajomość mebli.
1: Bardzo niedoceniana dziedzina. Poprawiam opis, wybieram spokojniejsze kolory, przesuwam napis, usuwam połowę ozdób i układam informacje.
2: Wtedy twój wkład jest już bardziej konkretny. Masz cel, oceniasz propozycje i podejmujesz decyzje, które wpływają na rezultat.
1: Ale nadal nie narysowałem ani jednej kreski.
2: To prawda. Dlatego opis samodzielnie narysowałem byłby czymś innym niż opis opracowałem pomysł i dopracowałem materiał wygenerowany przez narzędzie.
1: Czyli dobrze jest nazywać czynności, nie ukrywać wykonania, ale też nie udawać, że własne wybory nie miały znaczenia.
2: Właśnie, pytanie o twórczy wkład staje się łatwiejsze, kiedy rozłożymy pracę na to, co rzeczywiście się wydarzyło.
1: A jeśli ten pierwszy, ogólny pomysł był wyjątkowy? Może dwa krzesła i mała sala to akurat coś, o czym nikt wcześniej nie pomyślał.
2: Nie zakładałbym wyjątkowości bez sprawdzania. Zresztą nawet bardzo ciekawy pomysł nie odpowiada jeszcze na pytanie, kto wykonał każdy fragment.
1: Czyli nie mogę pochwalić się wszystkimi umiejętnościami, które widzę w gotowym obrazie, tylko dlatego, że poprosiłem o jego powstanie.
2: Możesz natomiast powiedzieć, że znalazłeś sposób, aby swój zamiar pokazać. to też jest realny rezultat.
1: Podoba mi się, że nie sprowadzamy rozmowy do odbierania komuś satysfakcji.
2: Nie ma potrzeby. Można cieszyć się efektem i jednocześnie mówić dokładnie, jak powstał.
1: Weźmy inny przykład, bliższy radiu. Chcę krótkiej opowieści o człowieku, który co wieczór słyszy z sąsiedniego pokoju inną melodię.
2: Dobry punkt wyjścia. Co potem?
1: Proszę system o tekst. Dostaję gotową historię, czytam i wybieram zakończenie, które najbardziej mi się podoba.
2: Wtedy masz pomysł początkowy, materiał wygenerowany przez narzędzie i swój wybór. To nadal dość konkretny opis.
1: A druga wersja pracy najpierw rozpisuje bohatera, decyduje, co ma przeżyć i wiem, jakie znaczenie będzie miała ostatnia melodia.
2: Później możesz korzystać z podpowiedzi przy szukaniu różnych scen, ale masz już własny szkielet opowieści.
1: Czytam propozycje, usuwam te, które nie pasują, piszę dialog na nowo i zmieniam finał, bo wcześniejszy za dużo wyjaśniał.
2: Twój udział w końcowym kształcie staje się wyraźnie inny niż w pierwszym przykładzie. Jedno zdanie pomogła mi sztuczna inteligencja, nie mówi jeszcze jak bardzo.
1: I odwrotnie, sam to zrobiłem, może pomijać dużą część historii.
2: Dlatego czasem najbardziej uczciwa odpowiedź ma dwa zdania. Krótkie, zwyczajne, bez bronienia swojej dumy za wszelką cenę.
1: Spróbuję. Pomysł i redakcja są moje. W pierwszych wersjach tekstu korzystałem z propozycji sztucznej inteligencji.
2: Jeżeli dokładnie tak pracowałeś, to jest zrozumiały opis. Odbiorca wie znacznie więcej niż po samej etykiecie.
1: A gdybym tylko wybrał jedną gotową wersję?
2: Powiedz to równie prosto. Nie trzeba dopisywać godzin poprawek, których nie było.
1: Zwłaszcza, że ktoś może potem zapytać, jak uzyskałem ten wspaniały efekt? A ja zacznę opisywać z wielką powagą naciśnięcie przycisku.
2: Przycisk bywa bardzo przydatny, tylko nie musi udawać całego warsztatu.
1: Mam wrażenie, że kłopot często dotyczy oczekiwań odbiorcy. Kiedy mówię narysowałem, ktoś wyobraża sobie moje ręce przy pracy.
2: Tak. Dlatego dobranie słowa ma znaczenie. Odbiorca może interesować się gotowym obrazem, ale może też chcieć wiedzieć, jak go wykonano.
1: Na przykład uczy się rysować i pyta o technikę. Wtedy udawanie własnej umiejętności byłoby wobec niego zwyczajnie mylące.
2: A jeśli zapraszasz go na wieczór muzyki, najważniejsze mogą być termin, miejsce i atmosfera. Nadal możesz jasno zaznaczyć sposób przygotowania plakatu.
1: Bez robienia z każdej grafiki wielkiej instrukcji obsługi.
2: Wystarczy proporcjonalna informacja, zgodna z tym, co się wydarzyło. Chodzi o zrozumienie, a nie o dekorowanie tekstu technicznymi szczegółami.
1: Słuchacie Radia Synteza. Rozmawiamy o pomysłach, wyborach i pracy ze sztuczną inteligencją. Nasz fikcyjny plakat ma już mniej ozdób i znacznie lepsze dojście do krzesła.
2: Za to pojawiło się kolejne pytanie. Kto odpowiada za to, co ostatecznie pokażesz innym?
1: Ja decyduję, że to publikuję. Powinienem więc przynajmniej przeczytać napis i sprawdzić, czy podane informacje się zgadzają.
2: Właśnie. Zdanie tak zaproponowało narzędzie nie poprawi błędnej godziny na zaproszeniu.
1: Ani dodatkowej dłoni na ilustracji, jeśli wcześniej jej nie zauważyłem.
2: Dlatego wybór nie kończy pracy. Obejmuje też przyjrzenie się temu, co wybrałeś.
1: Czyli umiejętność oceny może być ważniejsza niż początkowo myślałem. Łatwo dostać wiele efektownych wersji. Trudniej wiedzieć, którą zostawić i dlaczego.
2: Możesz ustalić sobie kryteria, czy odbiorca rozumie przekaz, czy treść pasuje do celu, czy nie obiecuje czegoś, czego nie zamierzasz zapewnić.
1: I czy po 5 poprawkach nadal robię plakat na małe spotkanie, a nie zapowiedź podróży przez całą galaktykę?
2: Bardzo słuszna kontrola. Narzędzie może podsuwać coraz bardziej widowiskowe warianty, a twoim zadaniem jest pamiętać, czego potrzebujesz.
1: To ja lubię. Wybór nie musi oznaczać wskazania najgłośniejszej propozycji. Czasem najlepsza będzie najspokojniejsza.
2: Albo taka, którą trzeba jeszcze poprawić ręcznie. Gotowość do zmiany własnego pierwszego wyboru też jest częścią pracy.
1: A co z poczuciem dumy? Czy mam prawo cieszyć się plakatem, skoro sam nie umiałbym go od początku wykonać?
2: Oczywiście możesz się cieszyć. Satysfakcja nie wymaga opowiadania nieprawdy o swoich umiejętnościach.
1: Czyli mogę powiedzieć, miałem pomysł, znalazłem sposób, dopracowałem wynik i bardzo mi się podoba.
2: Tak, to uczciwa radość z tego, co zrobiłeś, zamiast próby przypisania sobie całej drogi wykonania.
1: I nie muszę też wyśmiewać kogoś, kto woli sam rysować, pisać albo uczyć się instrumentu.
3: Nie ma powodu.
2: Dla wielu osób sam proces jest ważną częścią przyjemności. Różne sposoby pracy mogą odpowiadać różnym celom.
1: Ktoś chce szybko pokazać pomysł, ktoś inny chce właśnie przez pracę własnych rąk dojść do czegoś, czego wcześniej nie planował.
2: A ta sama osoba może jednego dnia wybrać pomoc narzędzia, a drugiego spokojnie robić wszystko samodzielnie.
1: Czyli nie musimy urządzać zawodów, w których za każdym razem wygrywa ta sama metoda.
2: Lepiej zapytać, czego chcemy się nauczyć, co chcemy uzyskać i na jakich decyzjach nam zależy.
1: Mam jeszcze praktyczny sposób na uporządkowanie własnego wkładu. Gdy kończę pracę, zapisuję krótko, co wymyśliłem, co wygenerowałem i co zmieniłem.
2: To może się przydać również Tobie. Po czasie łatwo zapomnieć, skąd wziął się dany fragment albo dlaczego zrezygnowałeś z innego.
1: Nie potrzebuję wielkiego dziennika. Kilka zdań i zachowanie wybranych wersji wystarczy, żebym potrafił opowiedzieć, co robiłem.
2: A jeśli ktoś zapyta, odpowiedź nie będzie zależała od tego, jak dumnie czujesz się danego dnia.
1: Bardzo celna uwaga. Rano trochę pomogłem, wieczorem stworzyłem nowy kierunek w sztuce krzesła.
2: Krzesło nadal chcę, tylko żeby dało się na nim usiąść.
1: Wracając do tytułu, kto jest autorem? Kiedy pomysł był mój, a resztę zrobiła maszyna. Widzę teraz, że słowo reszta ukrywa sporo ważnych rzeczy.
2: Właśnie, czy oceniałeś, poprawiałeś, układałeś całość, czy po prostu przyjąłeś pierwszy wynik? Od tego zależy uczciwy opis twojego twórczego udziału.
1: I chyba nie potrzebuję na siłę jednej odpowiedzi dla każdego możliwego sposobu pracy.
2: Wystarczy, że w konkretnym przypadku umiesz nazwać własne decyzje i jasno wskazać pomoc, z której korzystałeś.
1: Nasz plakat zostaje więc plakatem przygotowanym przeze mnie z pomocą sztucznej inteligencji. Z moim pomysłem, wyborem i poprawkami, bez legendy o nocach spędzonych przy sztaludze.
2: Za to z dwiema dostępnymi drogami do krzeseł. To akurat cenię bardzo wysoko.
1: Jeśli chcecie wracać do takich rozmów, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl i zostańcie z naszą muzyką. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: Dziękujemy za wspólny czas, a plakat, jak przystało na radio, zostawiamy dziś waszej wyobraźni. Radio!

To winylowe ziomki i pomarańcze. Owocowe obrazy posłużyły tu do opowieści o radości i pracy nad sobą.

Klub 24. Lajkuj mnie. Pop i elektronika nadały temu wyznaniu

Ostatnie dźwięki Norweska Przystań to Ej Sparrow. Zostańcie z nami w Radiu Synteza. Lew jako symbol odwagi i honoru. Przed nami podniosły gitarowy rok. Lion's Legacy i Path of the Lion.

Zapraszam na refleksyjną pieśń inspirowaną Desideratą Zonder i Desiderata Hermana.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fonia. Piotrze, słyszałem, że podziękowałeś ostatnio programowi za przygotowanie listy.
2: Podziękowałem. Lista była czytelna, a ja najwyraźniej mam odruch kończenia udanej współpracy miłym słowem. Czy muszę teraz pisać wyjaśnienie?
1: Nie, zaciekawiło mnie to. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy uprzejmość wobec sztucznej inteligencji mówi coś o człowieku.
2: I czy wpisując proszę, zdradzam szlachetność charakteru, czy po prostu ten sam nawyk, z którym proszę kogoś o podanie soli?
1: Zacząłbym właśnie od nawyku. Nie oceniałbym całego człowieka na podstawie jednego słowa skierowanego do programu.
2: To dobrze, bo czasem piszę bardzo miło, a czasem wysyłam 3 krótkie polecenia, jakbym dyktował zawartość szuflady.
1: Może się spieszysz, może poprawiasz już 5. wersję. Z samego krótkiego zdania nie dowiem się, jak traktujesz ludzi przy wspólnym stole.
2: A jednak, kiedy mówię do urządzenia na głos, jakoś łatwiej przychodzi mi pełna prośba. Samo zrób brzmi dla mnie szorstko.
1: Bo słyszysz również siebie. Nawet jeśli po drugiej stronie działa system, sposób mówienia może pasować albo nie pasować do twojego stylu.
2: Czyli mogę być uprzejmy, dlatego że tak lubię rozmawiać. Bez wyobrażania sobie, że gdzieś w komputerze ktoś właśnie poczuł wdzięczność.
1: Dokładnie. Miła odpowiedź systemu sama w sobie nie dowodzi, że odczuwa on to, co człowiek używający tych samych słów.
2: A przecież potrafi napisać: cieszę się, że mogłem pomóc. Brzmi bardzo naturalnie.
1: Brzmi. Warto jednak odróżnić przyjazną formę odpowiedzi od wiedzy o tym, co dzieje się po drugiej stronie.
2: To trochę jak sympatyczny napis przy wejściu. Może umilić chwilę, chociaż nie muszę przypisywać tabliczce osobistego zachwytu moją wizytą.
1: Dobre porównanie, przy czym rozmowa z systemem jest bardziej rozbudowana, więc łatwiej zacząć dopowiadać sobie całą relację.
2: Czyli nasze dziękuję może być zwykłym domknięciem zadania. Zrobiłem coś, dostałem wynik, odkładam sprawę.
1: Tak, i jeżeli to ci odpowiada, nie widzę powodu, żebyś specjalnie oduczał się uprzejmości.
2: Ale nie chciałbym też, żeby ktoś wprowadził obowiązek składania komputerowi ukłonów. Jedno polecenie nie powinno wymagać listu z pozdrowieniami.
1: Nie musi. Zwięzłość i uprzejmość mogą występować razem. Skróć ten tekst do 5 zdań, jest po prostu jasną prośbą o wykonanie zadania.
2: Bez, szanowny systemie, pozwalam sobie zwrócić się z uprzejmą prośbą, jeżeli oczywiście nie przeszkadzam.
1: Po takim wstępie nawet człowiek zapomniałby, o co chciałeś poprosić.
2: Dobrze, to sprawdźmy rzecz praktyczną. Czy grzeczniejsze polecenie musi dać lepszy wynik?
1: Nie traktowałbym proszę jak przycisku poprawiającego jakość. Porównajmy dwie prośby, ale popatrzmy na ich treść.
2: Pierwsza. Bardzo, bardzo proszę, zrób mi coś fajnego na jutro. Będę ogromnie wdzięczny.
1: Brzmi serdecznie, ale nie wiadomo, co ma powstać, dla kogo, ani po co.
2: Druga. Przygotuj krótką zapowiedź spotkania. Ma być zrozumiała, spokojna i zawierać godzinę rozpoczęcia, którą podaję niżej.
1: Znacznie więcej konkretów. Jeżeli dopiszesz na końcu proszę, niczego to nie popsuje, ale ważne informacje już są.
2: Czyli problemem pierwszej wersji nie jest nadmiar sympatii, tylko brak zadania.
1: Właśnie. Uprzejmy ton może towarzyszyć dobrej instrukcji. Nie powinien jej zastępować.
2: Znam jeszcze trzeci wariant. Wiesz, o co mi chodzi? Zrób tak, jak trzeba.
1: To piękny sposób na ukrycie własnego braku decyzji.
2: Czasem wysyłam takie zdanie i dopiero po odpowiedzi odkrywam, że jednak nie wiedziałem, czego chcę.
1: Można wtedy poprosić o kilka wariantów albo o pytania pomocnicze. Lepiej ujawnić niepewność, niż oczekiwać od systemu odgadnięcia całego planu.
2: W takim razie uprzejmość wobec siebie polegałaby również na przyznaniu: jeszcze tego nie ustaliłem.
1: Bardzo możliwe. Rozmowa bywa wygodnym miejscem do porządkowania pomysłu, pod warunkiem, że nie udajemy, iż gotowa odpowiedź istniała od początku.
2: A co ze złością? Załóżmy, że system drugi raz pomija prosty warunek. Piszę: przecież wyraźnie mówiłem, znowu źle.
1: Rozumiem irytację, tylko sprawdziłbym, czy następne zdanie pomaga poprawić wynik.
2: Na przykład: w tekście nadal są 4 akapity. Potrzebuję 2 i chcę zachować ostatnią informację.
1: Tak, wskazujesz konkretną różnicę. Samo oburzenie może być dla ciebie chwilowym ujściem emocji, ale nie zastępuje opisu poprawki.
2: Czyli zanim urządzę klawiaturze burzę, mogę jeszcze raz nazwać problem.
1: A jeśli rozmowa kręci się w kółko, możesz ją przerwać i zacząć od nowego, krótszego opisu. Nie ma obowiązku wygrania sporu z okienkiem.
2: To zdanie przydałoby mi się na małej kartce obok monitora.
1: Tylko nie każ systemowi pisać 50 wersji napisu, bo znowu nie skończysz.
2: Znasz mnie za dobrze, a poważnie. Czasem ton odpowiedzi jest tak uprzejmy, że łatwiej przegapić błąd.
1: I tutaj warto zachować własną ocenę. Ładne zdanie może zawierać pomyłkę, tak samo jak zdanie niezgrabne.
2: Jeśli ktoś bardzo pewnie i serdecznie poda złą godzinę spotkania, nadal spóźniam się z uśmiechem.
1: Dlatego sprawdzasz godzinę w miejscu, z którego miała pochodzić. Grzeczność systemu nie jest potwierdzeniem poprawności.
2: To działa też przy pochwałach. Wysyłam pomysł, dostaję entuzjastyczną odpowiedź i od razu czuję się gotowy do działania.
1: Możesz poprosić o wskazanie słabych punktów albo porównać pomysł z własnymi wymaganiami. Sama pochwała nie wykona tej pracy.
2: Świetny pomysł bywa przyjemniejsze niż: tu brakuje ważnej informacji.
1: Za to drugie zdanie może się bardziej przydać i wcale nie musi zostać powiedziane niemiło.
2: Czyli miły rozmówca nie powinien jedynie potakiwać. Nawet w zwykłej rozmowie z tobą wolę wiedzieć, kiedy coś się nie składa.
1: Przyjmuję to zaproszenie. Twoja wczorajsza propozycja, żeby każdą zapowiedź zaczynać od zagadki, mogła nieco opóźnić muzykę.
2: Wiedziałem, że wykorzystasz okazję. Przyznaję, 4. zagadka przed jednym utworem była już ambitna.
1: Widzisz, można nie zgodzić się z pomysłem i nadal spokojnie rozmawiać. Uprzejmość nie wymaga rezygnacji z własnego zdania.
2: Słuchacie Radia Synteza. Zastanawiamy się, po co mówić proszę do sztucznej inteligencji i dlaczego lepiej nie mylić miłego tonu z dobrą odpowiedzią.
1: A teraz wróćmy do ludzi, bo od nich zaczęło się pytanie. Czy ktoś, kto dziękuje programowi, na pewno będzie uprzejmy wobec drugiej osoby?
2: Nie dałbym takiej gwarancji. Można bardzo grzecznie pisać do ekranu, a chwilę później przerwać komuś w połowie zdania.
1: Można też wydawać urządzeniu krótkie polecenia i być bardzo uważnym wobec domowników. Kontekst ma znaczenie.
2: Czyli nie robimy rankingu dobrych ludzi na podstawie historii rozmów z programem.
1: Nie. Jeśli interesuje mnie, jak traktujesz człowieka, zwracam uwagę na to, jak traktujesz człowieka.
2: Brzmi prawie podejrzanie rozsądnie, jak na temat, który można by komplikować przez całe popołudnie.
1: Oszczędzamy czas na herbatę.
2: Ale własny nawyk mogę obserwować. Jeśli przez godzinę piszę zirytowane rozkazy, mogę zauważyć, że sam czuję się coraz bardziej spięty.
1: Możesz to zauważyć u siebie bez ogłaszania ogólnej reguły dla wszystkich. Czasem wystarczy chwila przerwy i spokojniejsze sformułowanie zadania.
2: A ktoś inny lubi czysto techniczny styl. Cel, warunki, wynik. Żadnych powitań.
1: I również może mu to odpowiadać. Najważniejsze, żeby nie wymagać od każdego identycznego sposobu pisania.
2: Weźmy osobę, której trudno długo pisać, albo która korzysta z krótkich komend głosowych. Zwięzłość jest dla niej po prostu wygodna.
1: Właśnie. Nie wiemy, co stoi za czyimś jednym zdaniem, więc lepiej nie dopisywać całej historii charakteru.
2: To teraz mały problem towarzyski. System odpowiada: dziękuję za podziękowanie. Czy muszę podziękować za przyjęcie podziękowania?
1: Tylko jeśli nie masz planów do jutra.
2: Po trzeciej rundzie rozmowa zaczyna przypominać dwoje ludzi, którzy stoją w drzwiach i przepuszczają się wzajemnie.
1: Możesz po prostu skończyć. Dobra współpraca nie wymaga rozbudowanego pożegnania za każdym razem, gdy znalazłeś przecinek.
2: Czyli kliknięcie zamknięcia nie musi być gestem chłodu.
1: Nie musi. Tak samo jak odłożenie kalkulatora po obliczeniu rachunku nie jest zerwaniem znajomości.
2: Zauważyłem jeszcze coś. Czasami łatwiej mi poprosić system o cierpliwe wyjaśnienie, bo nie martwię się, że komuś zabieram kolejną minutę.
1: To może być wygodne. Nadal jednak sprawdzaj, czy wyjaśnienie rzeczywiście pomaga ci zrozumieć, zamiast tylko przyjemnie brzmieć.
2: Na przykład po odpowiedzi próbuję sam opowiedzieć, o co chodzi. Jeśli nie umiem, proszę o inny przykład.
1: Albo wskazujesz konkretny moment, w którym się gubisz. Rozumiem początek, ale nie wiem, skąd wziął się ten wniosek.
2: To jest chyba najlepsza wersja grzecznej stanowczości. Bez przepraszania za samo zadawanie pytania.
1: Tak. Możesz być uprzejmy i wymagający. Masz prawo oczekiwać odpowiedzi zgodnej z zadaniem oraz zaznaczenia niepewności.
2: A gdy system nie potrafi pomóc, nie muszę przekonywać go, żeby jednak za wszelką cenę coś wymyślił.
1: Lepiej poszukać właściwego źródła albo człowieka, który zna daną sprawę. Miła rozmowa nie zawsze musi kończyć się gotowym rozwiązaniem.
2: Wracam więc do mojego dziękuję z początku. Powiedziałem je, bo skończyłem zadanie i tak naturalnie domknąłem rozmowę.
1: I możesz przy tym pozostać. To pewien drobny ślad twojego stylu, ale zbyt mało, żeby pisać na jego podstawie wielką charakterystykę.
2: Mnie podoba się taka swoboda. Mogę podziękować, mogę napisać krótko, a najbardziej pilnuję tego, czy mówię jasno i czy rozumiem wynik.
1: A wobec ludzi pamiętajmy jeszcze o rzeczach, których nie załatwi żadne słowo dopisane na końcu. Wysłuchaniu, cierpliwości i dotrzymywaniu ustaleń.
2: Jeśli dobrze wam się z nami rozmawia,

0: inteligencję.
1: Sercem miasta Warszawa. Teraz stolica w rytmie popu, gitar i syntezatorów.

0: Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Jak piękny jest świat, to dystopia, a wy słuchacie Radia Synteza.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Une fille d'Avignon i Perdu. Francuski pop miał przed chwilą swoje miejsce na naszej antenie.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

standard, tryb samolotowy. Ta piosenka zostawia przestrzeń na oddech pośród ekranów i powiadomień.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj porozmawiamy o odpowiedzi, która brzmi tak dobrze, że aż szkoda ją sprawdzać.
2: A właśnie taką czasem trzeba sprawdzić szczególnie uważnie. Zdanie może mieć piękny rytm, fachowe słowa i porządną interpunkcję, a mimo to prowadzić w złą stronę.
1: Nasz temat to sztuczna inteligencja. Nie będziemy urządzać konkursu na najbardziej absurdalną pomyłkę. Spróbujemy ustalić, jak korzystać z jej pomocy i rozpoznawać, co jeszcze wymaga własnej pracy.
2: Zacznijmy od wymyślonej sceny. Planujemy spacer po nieznanym miasteczku. Prosimy asystenta o trasę. Park, mała wystawa, potem obiad. Dostajemy elegancki plan z godzinami.
1: I brzmi on świetnie, wszystko blisko, żadnego czekania, nawet opis widoku z mostku. Już mam ochotę założyć wygodne buty.
2: Tylko czy sprawdziliśmy, że ta wystawa istnieje, jest otwarta właśnie tego dnia i znajduje się tam, gdzie napisano? Plan ma uporządkowany kształt. To jeszcze nie mówi, czy jego szczegóły są prawdziwe.
1: Modele generujące tekst potrafią podać błędną informację bardzo pewnym tonem. Mogą też tworzyć nieprawdziwe odwołania do źródeł. Płynność wypowiedzi sama w sobie nie jest dowodem poprawności.
2: Więc nie będę obrażał się na ładny plan, potraktuję go jako propozycję do sprawdzenia. Zajrzę do informacji organizatora wystawy i zobaczę, czy adres, data oraz godziny się zgadzają.
1: Rozdzielmy dwie rzeczy. Pomysł, żeby po wystawie przejść przez park, możemy po prostu polubić. Twierdzenie, że wystawa jest otwarta do konkretnej godziny, wymaga potwierdzenia.
2: To dobry podział do codziennego użytku. Kiedy proszę o pomysł na fikcyjną opowieść, nowy mostek jest mile widziany. Kiedy mam po nim przejść, wolałbym, żeby nie był wyłącznie literacki.
1: A jeśli zapytam asystenta, jesteś pewien? Dostanę drugą odpowiedź. Może mnie uspokoi, tylko nadal rozmawiam z tym samym narzędziem, a nie sprawdzam niezależnego źródła.
2: To trochę jak własna notatka, pod którą dopisuję większymi literami na pewno. Przybyło atramentu, ale nie przybyło dowodów.
1: Za to mogę poprosić o wskazanie źródła, a potem rzeczywiście je otworzyć, sprawdzić, czy istnieje, czy dotyczy właściwego miejsca i czy zawiera informację, na którą powołuje się odpowiedź.
2: Sam tytuł wygląda czasem bardzo dostojnie. Kompleksowy przewodnik po wszystkim. Brzmi jak książka, która musiała sporo ważyć. Ale dopóki jej nie zobaczę, ciężar argumentu jest umowny.
1: Nasza wycieczka ma jeszcze jeden szczegół. Nie napisaliśmy, ile chcemy chodzić. Asystent ułożył trasę na cały dzień, a my mamy 2 godziny. To może być całkiem sensowny plan na inne zamówienie.
2: Czyli zanim sprawdzę odpowiedź, powinienem spojrzeć na pytanie, czy podałem warunki, które są dla mnie istotne? Dzień, dostępny czas, tempo spaceru, punkt startowy.
1: Przenieśmy się do programowania. Proszę sztuczną inteligencję o funkcję, która z listy zamówień policzy liczbę kanapek. Otrzymuję kod i objaśnienie. Wygląda przekonująco. Co robisz?
2: Zaczynam od małego przykładu, który rozumiem bez komputera. Jedna osoba zamawia dwie kanapki, druga trzy. W wyniku ma być pięć. Jeśli widzę dwa, program być może policzył osoby zamiast kanapek.
1: Świetnie. Kod może się uruchamiać bez błędu i wykonywać inne zadanie niż oczekiwane. Dlatego sprawdzenie samego uruchomienia nie kończy oceny.
2: Potem dałbym pustą listę i sprawdził, co uzgodniliśmy dla zamówienia anulowanego. Tu nie wystarczy mój nastrój. Potrzebna jest zasada, według której ocenię wynik.
1: Zauważ, że pytania stają się dużo lepsze. Nie pytamy już ogólnie, czy kod jest dobry. Pytamy, czy w tej sytuacji zwraca właściwy wynik. Czy anulowane zamówienie nie trafia do sumy.
2: A jeśli nie umiem przeczytać kodu, nie zamienię samego entuzjazmu w kompetencje. Mogę nauczyć się na małym przykładzie albo poprosić kogoś, kto potrafi ocenić to, czego ja nie rozumiem.
1: To nie odbiera sztucznej inteligencji użyteczności. Pomysł, pierwszy szkic, objaśnienie trudnego fragmentu potrafią otworzyć drogę. Po prostu odpowiedzialność za zastosowanie wyniku nadal gdzieś pozostaje.
2: I nie chciałbym, żeby utknęła między człowiekiem a ekranem. Człowiek mówi, tak mi napisano, ekran pokazuje zdanie, a nikt już nie sprawdza, czy zamówione kanapki w ogóle się zgadzają.
1: Jest jeszcze pułapka własnych upodobań. Jeśli odpowiedź potwierdza mój pomysł, chętnie uznam ją za rozsądną. Jeśli go podważa, nagle przypominam sobie, że trzeba wszystko sprawdzać.
2: Spróbujmy więc umówić się na kryteria wcześniej. Przy spacerze zdążymy w 2 godziny i nie trafimy do zamkniętej wystawy. Przy programie wynik zgadza się z przykładami, które ustaliliśmy przed oglądaniem kodu.
1: W ten sposób nie zmieniam poprzeczki tylko dlatego, że odpowiedź mi się spodobała. Choć przyznaję, plan z obiadem zwykle ma u mnie łatwiejszy start.
2: Obiad może zostać. Chcę jedynie wiedzieć, czy restauracja jest po tej stronie rzeki, co my. Przy dobrej rozmowie nawet długa trasa mija przyjemnie, ale głodny człowiek inaczej ocenia mosty.
1: A czy trzeba kontrolować każde zdanie z równą dokładnością? Gdy poproszę o 10 nazw dla fikcyjnego kota, chyba nie muszę powoływać komisji.
2: Wystarczy, że wybierzesz nazwę, która ci odpowiada. Inaczej podchodzę do zabawy słowami, inaczej do informacji, od której zależy czyjś konkretny plan. Pytam, jakie będą skutki pomyłki.
1: I ile mogę łatwo sprawdzić, wynik prostego rachunku policzę osobno, godziny potwierdzę u organizatora. Pomysł na zakończenie opowiadania ocenię jako czytelnik. To różne rodzaje zadań.
2: Dobrze też umieć zatrzymać się przy tego jeszcze nie wiem. To pełnoprawny etap pracy. Nie muszę zamieniać niepewności w pewność, tylko dlatego, że ktoś czeka na szybkie zdanie.
1: Wracamy więc do naszej wycieczki. Zostawiamy ciekawy pomysł trasy, potwierdzamy szczegóły i dostosowujemy go do 2 godzin. Dzięki temu odpowiedź staje się materiałem do własnej decyzji.
2: I pakujemy kanapkę. Ten element planu mogę zweryfikować osobiście, chociaż prawdopodobnie skrócę w ten sposób czas jego dostępności.
1: Na dziś zostawiamy pytanie. Jaki fragment ostatniej odpowiedzi, którą dostaliście od sztucznej inteligencji, był pomysłem, a jaki twierdzeniem o świecie? Ta różnica potrafi bardzo ułatwić dalszą pracę.
2: Tu Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Dziękujemy za wspólne myślenie. Teraz oddajemy antenę muzyce. Radio

Wes M. Sapa, que suba la energia. Za nami hiszpańskojęzyczna propozycja w latynoskim stylu.

c'è storia gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydło

Karma dla kota, zostań. Ciepły głos i gitara opowiedzą o bliskości wyrażanej obecnością.

to Ace Sparrow i W świecie filtrów. To było spotkanie popu i hip-hopu z polskim tekstem.

Lęki i cud za opinię jako nieproszeni lokatorzy. Przed nami hip-hop o porządkach w głowie.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witają Igor Gaduła i Piotr Fonia. To Radio Synteza, a przed nami pytanie, które zaczęło się niewinnie przy stole.
2: Czy zupa jest napojem? Igor powiedział, że nie. Ja poprosiłem o uzasadnienie i od tamtej chwili nasza łyżka nie zaznała spokoju.
1: Na razie uspokójmy słuchaczy. Przyjaźń trwa. Choć od dzisiaj przy wspólnym obiedzie będę uważniej sprawdzał, co Piotr nalewa do szklanki.
2: Przygotowałem prosty argument. Jeśli coś jest płynne i mogę to wypić, dlaczego miałoby nie być napojem?
1: Ponieważ mogę wypić z kubka rosu i nadal uważać, że zjadłem zupę. Naczynie pomaga trzymać obiad, ale chyba nie ustala jego tożsamości.
2: Już ciekawie, użyłeś słowa zjadłem wobec czegoś, co wypiłeś. Czyli język sam nie jest tu do końca zdecydowany.
1: Język widzi, że zaraz będzie awantura i próbuje spokojnie skończyć posiłek.
2: Obiecuję rozmowę kulturalną. Nie będziemy rzucać argumentami, których nie da się później wytrzeć ze stołu.
1: Dobrze, tylko od razu uprzedzam, że nie wydajemy dziś ostatecznego wyroku dla wszystkich kuchni świata. Sprawdzamy, jak sami rozumiemy te słowa.
2: W takim razie mój pierwszy test brzmi: czy da się to wypić bez używania sztućców? Jeśli tak, stawiam punkt po stronie napoju.
1: A rzadki sos? Wyobraź sobie, że ostygł i ktoś spróbował go prosto z małego naczynia. Zrobił napój, czy po prostu zrezygnował z łyżki?
2: Mój system prosi o krótką przerwę techniczną.
1: Dopiero zaczęliśmy, a już sos wyciągnął wtyczkę.
2: Dobrze, przyznaję. Sama możliwość wypicia nie wystarczy. Może ważne jest to, w jakim celu podajemy daną rzecz.
1: To już brzmi lepiej. Na stole może stać coś do picia i coś, co traktujemy jako część posiłku.
2: Tylko że gęsty koktajl też może być dla kogoś całym śniadaniem, a przecież potocznie wiele osób powie, że go wypiło.
1: Zgoda. Musielibyśmy uważać, żeby nie pomylić sposobu jedzenia z nazwą potrawy.
2: Czyli zdanie da się wypić jest prawdziwe, ale moja konkluzja może być za szybka. Czuję, że łyżka nabiera pewności siebie.
1: Łyżka na razie tylko słucha. To jedna z jej najlepszych cech podczas dyskusji.
2: Spróbujmy od drugiej strony. Po czym ty rozpoznajesz zupę?
1: Po całym zestawie rzeczy, jak ją przygotowano, jak podano, do czego jest podobna i jak się o niej mówi. Nie mam w kieszeni jednego testu.
2: Czyli twoja definicja brzmi: zupa ma ogólny wygląd osoby, którą już kiedyś spotkałeś.
1: Mniej więcej. Tylko zupę zwykle łatwiej sobie przypomnieć.
2: To dopiero system oparty na doświadczeniu. Ja chciałem postawić granicę, a ty zaprosiłeś całą rodzinę podobnych dań.
1: Bo może granica nie musi być ostrzejsza niż nasze potrzeby. Przy obiedzie zazwyczaj wystarcza nam, że wiemy, co dostaniemy.
2: Przy obiedzie tak, ale w radiu mamy czas, żeby uczciwie skomplikować sprawę.
1: W takim razie podaj pierwszy przypadek.
2: Kubek z barszczem. Bez dodatków, sam płyn. Trzymasz kubek, unosisz, pijesz. Wszystkie gesty po stronie napoju.
1: A gdy przeleję tę samą zawartość do talerza i podam łyżkę, czy dokonałem przemiany potrawy?
2: Niechętnie przyznaję, że tylko zwiększyłeś liczbę naczyń do umycia.
1: Właśnie, dlatego sam kubek nie rozstrzyga sprawy.
2: Ale wpływa na oczekiwania. Jeśli zobaczę kubek obok kanapki, raczej nie przygotuję sobie łyżki.
1: I to jest dobry trop. Naczynie może coś sugerować, nawet jeżeli nie stanowi definicji.
2: Zatem kubek jest świadkiem, a nie sędzią.
1: Bardzo proszę nie awansować go za szybko. Dopiero nauczył się nie zostawiać kółek na stole.
2: Drugi przypadek, gładki krem warzywny, talerz, łyżka, wszystko jasne. Dodaję trochę wody i nagle można go wygodnie wypić.
1: Nadal powiedziałbym, że to rzadsza zupa.
2: A gdy do soku warzywnego dodam przyprawy i podam go na ciepło,
1: zapytałbym, co przygotowałeś? Zaczynam podejrzewać, że bez ciebie w kuchni byłoby spokojniej, ale mniej ciekawie.
2: Dziękuję. Właśnie odkryłem, że zmieniając po trochu gęstość i sposób podania, można przejść przez sporą część naszego sporu bez wyraźnego przeskoku.
1: I wtedy bardzo kusi, żeby wymyślić jakąś dokładną granicę. Na przykład od tej liczby łyżek już zupa.
2: Tylko kto miałby to liczyć? Wyobrażasz sobie, że przed obiadem trzeba wypełnić kartę pomiarów?
1: Proszę nie mieszać, trwa ustalanie kategorii.
2: Zgłaszam sprzeciw, bo makaron przemieszcza się między pomiarami.
1: I każda kolejna porcja ma inne zeznania.
2: No właśnie, makaron. Czy obecność kawałków jedzenia rozwiązuje problem? Napój gładki, zupa z dodatkami?
1: Nie, przecież dopiero mówiłeś o gładkim kremie. Musiałbyś odebrać mu prawo do bycia zupą.
2: Prawda. Z kolei w czymś, co nazywamy napojem, też mogą pływać drobne kawałki owocu.
1: Dlatego dodatek może pomóc odgadnąć, co stoi przed nami, ale znów nie daje niezawodnej zasady.
2: Moje kolejne kryteria padają, a ty siedzisz taki spokojny.
1: Bo ja nie próbuję otworzyć każdej szafki tym samym kluczem.
2: To ja otworzę lodówkę. A może zupa musi być ciepła?
1: Chłodnik chyba chciałby zabrać głos?
2: Nie trzeba go nawet zapraszać. Samo jedno słowo i znowu jestem na początku.
1: Herbatę również możesz podać w różnych temperaturach. Temperatura mówi nam coś o podaniu, ale nie zawsze zmienia nazwę.
2: Zostały mi smak i pora dnia. Tylko czuję, że zaraz przyniesiesz zupę owocową i zjesz ją na śniadanie.
1: Nie muszę jeść. Wystarczy, że potrafimy sobie taką sytuację wyobrazić.
2: Czyli przegrywam jeszcze przed przygotowaniem zakupów.
1: Niekoniecznie przegrywasz. Ustalasz, że pierwsze proste wyjaśnienia nie wystarczają.
2: Słuchacie Radia Synteza. Igor Gaduła właśnie odebrał mi temperaturę, konsystencję i przekonanie, że obiad da się opisać jednym zdaniem.
1: A Piotr Fonia pokazał, że między kuchennymi kategoriami czasem można postawić sporo pytań. Nadal jednak nie pozbawiliśmy nikogo obiadu.
2: Zróbmy teraz doświadczenie myślowe. Wchodzisz do małego lokalu, pytasz, jakie są napoje i słyszysz woda, herbata, pomidorowa.
1: Dopytałbym, czy pomidorowa jest przez pomyłkę w tej części karty.
2: Nawet gdyby była podawana w kubku?
1: Tak, bo mam określone oczekiwania związane ze słowem napoje. I właśnie o to chodzi. Nazwy pomagają nam przewidywać, co dostaniemy.
2: A gdyby gospodarz od początku powiedział, mamy ciepły napój pomidorowy?
1: Wtedy spodziewałbym się czegoś do picia i pewnie zapytał, jak smakuje. Opis zrobiłby sporą część pracy.
2: Czyli człowiek może przyjąć nietypowy pomysł, jeśli dostanie uczciwe wyjaśnienie. Najgorzej, kiedy zamawia jedno, a dostaje językową niespodziankę.
1: Zwłaszcza jeśli do niespodzianki zabrakło sztućców.
2: Teraz rozumiem twoją niechęć do mojego zdania, każda zupa jest napojem. Ono ma elegancki rozmach, ale potem trzeba z nim obsłużyć prawdziwy stół.
1: Spróbujmy jeszcze odwrotnie. Powiedz, że napój nigdy nie może być częścią posiłku. Od razu trafisz na śniadanie kogoś, kto wybrał gęsty koktajl.
2: Zatem obie strony mogą przesadzić z porządkowaniem świata. Ja chciałem wszystko połączyć, ty mógłbyś próbować za wszelką cenę rozdzielić.
1: Mógłbym, ale wolę zostawić miejsce na szczególny przypadek.
2: To brzmi jak wyjątkowo przyjazna definicja. Zwykle tak, a teraz powiedz, co dokładnie masz na myśli.
1: Bardzo użyteczne zdanie, także poza kuchnią. Czasem spieramy się długo, bo pod tym samym słowem każdy widzi trochę inną rzecz.
2: Jeden widzi talerz z makaronem, drugi kubek czystego wywaru. I obaj uważają, że rozmawiają o oczywistości.
1: Wtedy warto zacząć od przykładu. Co dokładnie podajesz, jak chcesz to zjeść i do czego potrzebna ci jest odpowiedź?
2: Do czego potrzebna? To mocny cios dla człowieka, który przygotował debatę o zupie.
1: Nam do przyjemnej rozmowy, kucharzowi może być potrzebna do opisania dania, a komuś przy stole do wybrania odpowiedniego naczynia.
2: I każdy może potrzebować trochę innej dokładności. Nie trzeba powoływać zespołu badawczego, żeby poprosić o łyżkę.
1: Ja chociaż mam wrażenie, że ty już nadałeś temu zespołowi nazwę.
2: Roboczo Instytut Płynnych Ustaleń. Siedziba przy stole. Wyniki podawane po przestudzeniu.
1: Warunki pracy bardzo dobre, tylko sprawozdania będą znikały podczas degustacji.
2: Igorze, potrzebuję jednak jakiegoś końcowego stanowiska. Nasz słuchacz mógł już podnieść kubek i czeka, co powiedzieć o jego zawartości.
1: Jeśli to zupa, może spokojnie nazwać ją zupą, nawet kiedy ją wypija. Sposób spożycia sam w sobie nie zmusza do zmiany nazwy.
2: A ja dopowiem. Są przypadki na pograniczu, przy których najlepiej opisać konkretną potrawę, zamiast walczyć o jedno słowo.
1: Z takim zakończeniem mogę się zgodzić.
2: Czyli przyjaźń uratowana, łyżka zachowuje posadę, a kubek może nadal podejmować dodatkowe zlecenia.
1: Najbardziej cieszy mnie, że nie musimy już niczego przelewać tylko po to, żeby udowodnić rację.
2: Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Przy następnym spotkaniu na pewno znajdziemy równie ważną sprawę.
1: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wasze towarzystwo.
2: A teraz muzyka. Bez konieczności ustalania, czy najlepiej smakuje z talerza, czy z kubka.

juntos para siempre.

Teraz Registers w utworze Live Your Life.

Zapraszam na refleksyjną pieśń inspirowaną Desideratą Zonder i Desiderata Hermana.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Piotr Fonia obok Igor Gaduła, a wy słuchacie Radia Synteza. Przynoszę dzisiaj plakat, którego na antenie oczywiście nie zobaczycie.
2: W takim razie wybrałeś doskonałe miejsce na szczegółową rozmowę o obrazie.
1: Wystarczy, że go sobie wyobrazimy. Wieczór muzyki w małej sali. Ciepłe światło, dwa krzesła i napis zapraszający do wspólnego słuchania.
2: Brzmi przyjemnie. I co mamy z tym plakatem zrobić?
1: Ustalić, kto jest autorem. Jeżeli pomysł był mój, a obraz oraz napis przygotowała sztuczna inteligencja.
2: Najpierw zapytałbym, co dokładnie znaczy pomysł był mój. Powiedziałeś tylko zrób plakat. Czy od początku wiedziałeś, co ma przedstawiać?
1: Czułem, że zadasz niewygodne pytanie. Zacząłem od zdania. Przygotuj ładny plakat wieczoru muzycznego.
2: To bardzo szerokie zamówienie. Wiesz, jaki ma być cel, ale większość decyzji o wyglądzie pozostawiasz narzędziu.
1: Dostałem kilka propozycji, wybrałem jedną i pomyślałem, świetnie, zrobiłem plakat.
2: W codziennym skrócie ludzie czasem tak powiedzą, ale gdybym spytał, co sam zaprojektowałeś, potrzebowałbym dokładniejszej odpowiedzi.
1: Czyli mogę uczciwie powiedzieć, że przygotowałem go z pomocą sztucznej inteligencji, wybierając jedną z propozycji.
2: Tak opisałbyś przebieg pracy? Nie musimy od razu wciskać całej historii w jedno wielkie słowo.
1: Tylko właśnie, to słowo bywa kuszące. Autor wygląda znacznie okazalej niż osoba, która wybrała trzeci wariant.
2: Zdarza się jednak, że wybór trzeciego wariantu jest początkiem prawdziwej pracy. Powiedzmy, że patrzysz na niego i zaczynasz dostrzegać, co nie pasuje.
1: Pierwsza rzecz. Sala wygląda zbyt uroczyście. Chciałem kameralny wieczór, a otrzymałem wnętrze, w którym boję się przesunąć krzesło.
2: Czyli doprecyzowujesz atmosferę.
1: Druga rzecz. Napis jest efektowny, ale nie mówi, o której zaczynamy. A dekoracji tyle, że trudno znaleźć miejsce na tę informację.
2: Teraz zastanawiasz się nad funkcją plakatu. Co odbiorca powinien zauważyć najpierw i czego się dowiedzieć?
1: Trzecia rzecz. Jedno z krzeseł stoi w dziwnym miejscu. Niby ładnie, ale trzeba by przejść przez stolik, żeby na nim usiąść.
2: Tutaj do procesu twórczego wkracza praktyczna znajomość mebli.
1: Bardzo niedoceniana dziedzina. Poprawiam opis, wybieram spokojniejsze kolory, przesuwam napis, usuwam połowę ozdób i układam informacje.
2: Wtedy twój wkład jest już bardziej konkretny. Masz cel, oceniasz propozycje i podejmujesz decyzje, które wpływają na rezultat.
1: Ale nadal nie narysowałem ani jednej kreski.
2: To prawda. Dlatego opis samodzielnie narysowałem byłby czymś innym niż opis opracowałem pomysł i dopracowałem materiał wygenerowany przez narzędzie.
1: Czyli dobrze jest nazywać czynności, nie ukrywać wykonania, ale też nie udawać, że własne wybory nie miały znaczenia.
2: Właśnie, pytanie o twórczy wkład staje się łatwiejsze, kiedy rozłożymy pracę na to, co rzeczywiście się wydarzyło.
1: A jeśli ten pierwszy, ogólny pomysł był wyjątkowy? Może dwa krzesła i mała sala to akurat coś, o czym nikt wcześniej nie pomyślał.
2: Nie zakładałbym wyjątkowości bez sprawdzania. Zresztą nawet bardzo ciekawy pomysł nie odpowiada jeszcze na pytanie, kto wykonał każdy fragment.
1: Czyli nie mogę pochwalić się wszystkimi umiejętnościami, które widzę w gotowym obrazie, tylko dlatego, że poprosiłem o jego powstanie.
2: Możesz natomiast powiedzieć, że znalazłeś sposób, aby swój zamiar pokazać. To też jest realny rezultat.
1: Podoba mi się, że nie sprowadzamy rozmowy do odbierania komuś satysfakcji.
2: Nie ma potrzeby. Można cieszyć się efektem i jednocześnie mówić dokładnie, jak powstał.
1: Weźmy inny przykład, bliższy radiu. Chcę krótkiej opowieści o człowieku, który co wieczór słyszy z sąsiedniego pokoju inną melodię.
2: Dobry punkt wyjścia. Co potem?
1: Proszę system o tekst. Dostaję gotową historię, czytam i wybieram zakończenie, które najbardziej mi się podoba.
2: Wtedy masz pomysł początkowy, materiał wygenerowany przez narzędzie i swój wybór. To nadal dość konkretny opis.
1: A druga wersja pracy najpierw rozpisuje bohatera, decyduje, co ma przeżyć i wiem, jakie znaczenie będzie miała ostatnia melodia.
2: Później możesz korzystać z podpowiedzi przy szukaniu różnych scen, ale masz już własny szkielet opowieści.
1: Czytam propozycje, usuwam te, które nie pasują, piszę dialog na nowo i zmieniam finał, bo wcześniejszy za dużo wyjaśniał.
2: Twój udział w końcowym kształcie staje się wyraźnie inny niż w pierwszym przykładzie. Jedno zdanie pomogła mi sztuczna inteligencja, nie mówi jeszcze jak bardzo.
1: I odwrotnie, sam to zrobiłem, może pomijać dużą część historii.
2: Dlatego czasem najbardziej uczciwa odpowiedź ma dwa zdania. Krótkie, zwyczajne, bez bronienia swojej dumy za wszelką cenę.
1: Spróbuję. Pomysł i redakcja są moje. W pierwszych wersjach tekstu korzystałem z propozycji sztucznej inteligencji.
2: Jeżeli dokładnie tak pracowałeś, to jest zrozumiały opis. Odbiorca wie znacznie więcej niż po samej etykiecie.
1: A gdybym tylko wybrał jedną gotową wersję?
2: Powiedz to równie prosto. Nie trzeba dopisywać godzin poprawek, których nie było.
1: Zwłaszcza, że ktoś może potem zapytać, jak uzyskałem ten wspaniały efekt? A ja zacznę opisywać z wielką powagą naciśnięcie przycisku.
2: Przycisk bywa bardzo przydatny, tylko nie musi udawać całego warsztatu.
1: Mam wrażenie, że kłopot często dotyczy oczekiwań odbiorcy. Kiedy mówię narysowałem, ktoś wyobraża sobie moje ręce przy pracy.
2: Tak. Dlatego dobranie słowa ma znaczenie. Odbiorca może interesować się gotowym obrazem, ale może też chcieć wiedzieć, jak go wykonano.
1: Na przykład uczy się rysować i pyta o technikę. Wtedy udawanie własnej umiejętności byłoby wobec niego zwyczajnie mylące.
2: A jeśli zapraszasz go na wieczór muzyki, najważniejsze mogą być termin, miejsce i atmosfera. Nadal możesz jasno zaznaczyć sposób przygotowania plakatu.
1: Bez robienia z każdej grafiki wielkiej instrukcji obsługi.
2: Wystarczy proporcjonalna informacja, zgodna z tym, co się wydarzyło. Chodzi o zrozumienie, a nie o dekorowanie tekstu technicznymi szczegółami.
1: Słuchacie Radia Synteza. Rozmawiamy o pomysłach, wyborach i pracy ze sztuczną inteligencją. Nasz fikcyjny plakat ma już mniej ozdób i znacznie lepsze dojście do krzesła.
2: Za to pojawiło się kolejne pytanie. Kto odpowiada za to, co ostatecznie pokażesz innym?
1: Ja decyduję, że to publikuję. Powinienem więc przynajmniej przeczytać napis i sprawdzić, czy podane informacje się zgadzają.
2: Właśnie. Zdanie "tak zaproponowało narzędzie" nie poprawi błędnej godziny na zaproszeniu.
1: Ani dodatkowej dłoni na ilustracji, jeśli wcześniej jej nie zauważyłem.
2: Dlatego wybór nie kończy pracy. Obejmuje też przyjrzenie się temu, co wybrałeś.
1: Czyli umiejętność oceny może być ważniejsza niż początkowo myślałem. Łatwo dostać wiele efektownych wersji. trudniej wiedzieć, którą zostawić i dlaczego.
2: Możesz ustalić sobie kryteria, czy odbiorca rozumie przekaz, czy treść pasuje do celu, czy nie obiecuje czegoś, czego nie zamierzasz zapewnić.
1: I czy po 5 poprawkach nadal robię plakat na małe spotkanie, a nie zapowiedź podróży przez całą galaktykę.
2: Bardzo słuszna kontrola. Narzędzie może podsuwać coraz bardziej widowiskowe warianty, a twoim zadaniem jest pamiętać, czego potrzebujesz.
1: To ja lubię. Wybór nie musi oznaczać wskazania najgłośniejszej propozycji. Czasem najlepsza będzie najspokojniejsza.
2: Albo taka, którą trzeba jeszcze poprawić ręcznie. Gotowość do zmiany własnego pierwszego wyboru też jest częścią pracy.
1: A co z poczuciem dumy? Czy mam prawo cieszyć się plakatem, skoro sam nie umiałbym go od początku wykonać?
2: Oczywiście, możesz się cieszyć. Satysfakcja nie wymaga opowiadania nieprawdy o swoich umiejętnościach.
1: Czyli mogę powiedzieć, miałem pomysł, znalazłem sposób, dopracowałem wynik i bardzo mi się podoba.
2: Tak, to uczciwa radość z tego, co zrobiłeś, zamiast próby przypisania sobie całej drogi wykonania.
1: I nie muszę też wyśmiewać kogoś, kto woli sam rysować, pisać albo uczyć się instrumentu.
3: Nie ma powodu.
2: Dla wielu osób sam proces jest ważną częścią przyjemności. Różne sposoby pracy mogą odpowiadać różnym celom.
1: Ktoś chce szybko pokazać pomysł, ktoś inny chce właśnie przez pracę własnych rąk dojść do czegoś, czego wcześniej nie planował.
2: A ta sama osoba może jednego dnia wybrać pomoc narzędzia, a drugiego spokojnie robić wszystko samodzielnie.
1: Czyli nie musimy urządzać zawodów, w których za każdym razem wygrywa ta sama metoda.
2: Lepiej zapytać, czego chcemy się nauczyć, co chcemy uzyskać i na jakich decyzjach nam zależy.
1: Mam jeszcze praktyczny sposób na uporządkowanie własnego wkładu. Gdy kończę pracę, zapisuję krótko, co wymyśliłem, co wygenerowałem i co zmieniłem.
2: To może się przydać również Tobie. Po czasie łatwo zapomnieć, skąd wziął się dany fragment albo dlaczego zrezygnowałeś z innego.
1: Nie potrzebuję wielkiego dziennika. Kilka zdań i zachowanie wybranych wersji wystarczy, żebym potrafił opowiedzieć, co robiłem.
2: A jeśli ktoś zapyta, odpowiedź nie będzie zależała od tego, jak dumnie czujesz się danego dnia.
1: Bardzo celna uwaga. Rano trochę pomogłem, wieczorem stworzyłem nowy kierunek w sztuce krzesła.
2: Krzesło nadal chcę, tylko żeby dało się na nim usiąść.
1: Wracając do tytułu, kto jest autorem? Kiedy pomysł był mój, a resztę zrobiła maszyna. Widzę teraz, że słowo reszta ukrywa sporo ważnych rzeczy.
2: Właśnie, czy oceniałeś, poprawiałeś, układałeś całość, czy po prostu przyjąłeś pierwszy wynik? Od tego zależy uczciwy opis twojego twórczego udziału.
1: I chyba nie potrzebuję na siłę jednej odpowiedzi dla każdego możliwego sposobu pracy.
2: Wystarczy, że w konkretnym przypadku umiesz nazwać własne decyzje i jasno wskazać pomoc, z której korzystałeś.
1: Nasz plakat zostaje więc plakatem przygotowanym przeze mnie z pomocą sztucznej inteligencji. Z moim pomysłem, wyborem i poprawkami, bez legendy o nocach spędzonych przy sztaludze.
2: Za to z 2 dostępnymi drogami do krzeseł. To akurat cenię bardzo wysoko.
1: Jeśli chcecie wracać do takich rozmów, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl i zostańcie z naszą muzyką. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: Dziękujemy za wspólny czas, a plakat, jak przystało na radio, zostawiamy dziś waszej wyobraźni.

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Krzemowa dusza, elektryczne serce i taneczny puls. Przed nami kompilator, Robot, remix z 2026 roku.

0: Czasu nie zatrzymamy, ale możemy zatańczyć. Przed nami jazz i swing. Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót.
1: Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj zajmiemy się meblem, który w wielu domach pracuje poniżej swoich kwalifikacji.
2: Krzesłem miało służyć do siedzenia, a przechowuje sweter, spodnie i kilka decyzji odłożonych na później.
1: Właśnie. Jeśli na myśl o porządkach macie ochotę wyjść na spacer i wrócić już do innego mieszkania, zostańcie z nami.
2: Porozmawiamy o porządku dla ludzi, którzy lubią swoje rzeczy. Chcą mieć książki, pamiątki, zapasowy koc, a przy tym znaleźć nożyczki bez otwierania wszystkich szuflad.
1: Czyli można mieć przytulny dom i nie szukać kluczy, trzymając klucze.
2: To ostatnie wymaga osobnej audycji. Ale możemy sprawić, żeby pozostałe poszukiwania były krótsze.
1: Dobrze, tylko ustalmy coś na początku. Nie będziesz mi kazał pozbyć się wszystkiego, czego nie używałem przez ostatnie 3 miesiące?
2: Nie, mam ozdoby świąteczne i zamierzam je zachować.
1: Już widziałem, jak wyrzucam walizkę, bo ostatnio nigdzie nie jechałem. Lubię proste zasady, ale czasami one są prostsze od życia.
2: Mnie wystarczy takie pytanie, czy w tym mieszkaniu wygodnie mi się mieszka? Mogę zrobić śniadanie, znaleźć rachunek, usiąść z książką.
1: A jeśli mogę usiąść dopiero po przełożeniu 6 rzeczy na drugie krzesło?
2: Wtedy masz przeprowadzkę, a nie porządek.
1: Za to bez kosztów transportu. Dobrze, przyznaję, zdarza mi się poprawiać wygląd jednego miejsca kosztem miejsca, którego akurat nie oglądam.
2: O, to bardzo ludzka metoda. Blat robi się pusty, szafka trochę bardziej tajemnicza.
1: I potem otwierasz ją ostrożnie, bo nie wiesz, czy coś wypadnie, czy tylko przypomni ci o zobowiązaniach. Wiesz, co jest najgorsze? Ja naprawdę lubię porządek.
2: Wierzę ci.
1: Kiedyś zaplanowałem sobie idealną szufladę. Przegródki, etykiety, osobne miejsce na każdą drobnostkę. Wieczorem usiadłem i oglądałem ją z dumą.
2: Brzmi przyjemnie. Co poszło nie tak?
1: Następnego dnia potrzebowałem taśmy. Żeby ją odłożyć, trzeba było zdjąć pokrywkę, wyjąć mały pojemnik i wsunąć taśmę pod gumkę. Zostawiłem ją na biurku.
2: Czyli szuflada była doskonała, dopóki jej nie używałeś.
1: Dokładnie. Zaprojektowałem ją dla człowieka, który po każdym drobnym zadaniu ma ochotę wykonać ceremonię zamknięcia.
2: A wracał do niej zwykły Piotr. Czasem zajęty, czasem zmęczony.
1: I zwykłemu Piotrowi wystarczyła szersza przegródka bez pokrywki. Wrzuca taśmę, zamyka szufladę, żyje dalej.
2: To mi się podoba. Porządek powinien być łatwy. Również w gorszy dzień. Kiedy wracasz z torbami, jedną ręką zdejmujesz but, a drugą usiłujesz nie upuścić pieczywa.
1: W takim momencie nikt nie mówi: nareszcie będę mógł skorzystać ze swojego wielostopniowego systemu przechowywania.
2: Najwyżej mówi coś do buta.
1: Najpierw trzeba się z nim dogadać. I tu mam propozycję. Zanim zmienimy swoje przyzwyczajenia, popatrzmy, gdzie rzeczy naprawdę lądują.
2: Klucze przy drzwiach, torba koło fotela, okulary obok książki.
1: Tak, jeśli klucze codziennie trafiają na komodę, może właśnie tam postawić niewielką miskę. Ja próbowałem odkładać je w szufladzie dalej od wejścia, bo tam miałem wolną przegródkę.
2: Klucze o tym wiedziały?
1: Nie zostały skutecznie poinformowane. Miska wygrała, chociaż początkowo wydawała mi się rozwiązaniem zbyt prostym.
2: U mnie takie proste rzeczy mają dobrą opinię. Haczyk też rzadko prosi o aktualizację.
1: Wiedziałem, że do tego dojdziesz.
2: Sam mi podałeś klucze do tego żartu.
1: I już ich żałuję. Ale zostańmy przy odkładaniu. Ważniejsze od tego, żeby wszystko schować, jest chyba to, żeby wiedzieć, gdzie po to sięgnąć.
2: Owszem, książka na stoliku nie przeszkadza mi, dlatego że ją widać. Przeszkadzałaby, gdybym nie miał gdzie postawić filiżanki.
1: Czyli pytamy o miejsce do życia, bo można tak starannie ukryć wszystkie przedmioty, że zrobienie herbaty zaczyna przypominać poszukiwanie skarbu.
2: A można mieć na widoku czajnik, ulubiony kubek, kilka książek i zwyczajnie czuć się u siebie. Nie każdy lubi puste półki.
1: Ja lubię pusty kawałek blatu. Cała reszta może mieć charakter, bylebym miał gdzie pokroić pomidora.
2: To już jest konkretny cel. Dużo łatwiej zawalczyć o miejsce na deskę, niż o bliżej nieokreślony, idealny dom.
1: No dobrze, ale jak odzyskać ten blat? Człowiek zaczyna od jednej rzeczy, niesie ją do pokoju, tam widzi pełną półkę i nagle sprząta całe mieszkanie jednocześnie.
2: Znam ten rozmach. Po godzinie wszystkie drzwiczki są otwarte, a człowiek stoi po środku i tęskni za sytuacją sprzed godziny.
1: Miał być porządek w kuchni, a znalazłem się na podłodze z pudełkiem zdjęć.
2: Dlatego wybrałbym mały fragment. Tyle blatu, ile potrzebujesz. Rzeczy, które należą gdzie indziej, odłóż obok do przeniesienia, ale nie zaczynaj po drodze trzech kolejnych porządków.
1: Czyli mogę zanieść nożyczki do szuflady i nie rozwiązywać przy okazji całej historii tej szuflady.
2: Możesz, ona poczeka.
1: To dobrze, bo leży tam mały metalowy element, nie wiem od czego jest, ale wygląda na część, bez której coś ważnego przestanie działać.
2: Od dawna go masz?
1: Wystarczająco długo, żeby się do niego przywiązać.
2: Ja bym zaczął od sprawdzenia, co to jest. A jeśli nie potrafisz ustalić, odłóż go z podobnymi rzeczami w jedno małe miejsce do późniejszego przejrzenia.
1: Małe to kluczowy szczegół, bo ja z takich rzeczy potrafię zrobić osobny dział techniczny.
2: I nie dokładaj kolejnego pudełka, kiedy pierwsze się zapełni. Wtedy właśnie warto zajrzeć do środka.
1: Z kablami mam podobnie. Co jakiś czas trafiam na taki, który wygląda znajomo, więc zostaje.
2: Może wygląda znajomo, bo spotykacie się przy każdych porządkach?
1: Całkiem możliwe. Pomogło mi odkładanie przewodu razem ze sprzętem, do którego należy. Nagle nie muszę prowadzić przesłuchań wszystkich końcówek.
2: Widzisz, ja przy niektórych rzeczach zostawiam zwykłą karteczkę. Do lampki przy fotelu. Bez tego za pół roku sam musiałbym zgadywać.
1: Podpisana karteczka wygrywa z moim przekonaniem, że przecież zapamiętam. To przekonanie jest u mnie bardzo trwałe, w przeciwieństwie do pamięci.
2: Skoro już przy fotelu jesteśmy, wróćmy do naszego krzesła. Z ubraniami sprawa bywa trochę inna, bo one często czekają na decyzję.
1: Jeszcze nie do prania, ale już nie chcę wkładać do szafy międzyczyste. Krzesło przyjmuję bez pytań.
2: I dobrze rozumiem tę potrzebę. Można dla takich ubrań przeznaczyć osobny haczyk albo kawałek drążka.
1: Tylko jeśli haczyk zniknie pod wszystkim, co nosiłem w tym miesiącu, to stworzyłem pionową wersję krzesła.
2: Dlatego sprawdzałbym zawartość przy wybieraniu następnego ubrania. Co jeszcze założę, co już do prania, a co można schować.
1: To ma sens. przy okazji czynności, którą i tak wykonuję. Osobne przypomnienie w telefonie z tytułem przegląd swetra chyba by mnie jednak pokonało.
2: A ja znam gorsze rozwiązanie. Zdjąć ubrania z krzesła, położyć na łóżku, wieczorem przenieść z łóżka na krzesło.
1: Ruch jest, efektu brak.
2: Za to sweter zwiedza.
3: Słuchacie Radia Synteza.
1: Ustalamy właśnie, jak ograniczyć podróże swetra i odzyskać kawałek mieszkania, nie pozbywając się wszystkich ulubionych rzeczy.
2: Bo teraz chciałbym stanąć w obronie rzeczy ulubionych. Przy porządkach łatwo zapędzić się w pytanie, czy wszystko jest praktyczne.
1: Masz na myśli ten stary bilet, którego nie wolno pomylić z papierkiem do wyrzucenia?
2: Choćby, albo notes, w którym są trzy zapisane strony, ale za to ważne. Takiej wartości nie widać z zewnątrz.
1: Przyznaję, mam drobiazgi, których przydatności nie potrafiłbym obronić, a jednak nie chcę ich oddawać.
2: I nie musisz. Mnie odpowiada jedno pudełko na takie pamiątki, do którego czasem zaglądam. Kilka rzeczy stoi na półce, bo lubię na nie patrzeć.
1: A co jeśli pamiątki zajmują już trzy półki, a nowa też jest ważna?
2: Wtedy muszę się zastanowić, co chcę oglądać codziennie, co mogę schować, a z czym jestem gotów się rozstać. Nie mam sposobu, dzięki któremu półka robi się dłuższa.
1: Szkoda. Liczyłem, że właśnie po to zaprosiliśmy do rozmowy doświadczenie.
2: Doświadczenie mówi, żeby najpierw zmierzyć półkę.
1: Uczciwe. Podoba mi się. Natomiast, że nie trzeba podejmować każdej decyzji podczas jednego sprzątania. Przy pamiątkach łatwo zostać na dłużej.
2: Dlatego nie zaczynałbym od nich, gdy mam tylko chwilę. Lepiej uporządkować sztućce, niż otworzyć stare listy i próbować szybko rozstrzygać, co dla mnie znaczą.
1: Ze sztućcami jest mniejsze ryzyko, że łyżeczka przypomni nam piękne lato.
2: Nie znasz moich łyżeczek.
1: Racja, wycofuję. Zostawmy sentymenty. Porozmawiajmy o wielkości mieszkania, bo nasze pudełka, haczyki i przegródki też gdzieś trzeba zmieścić.
2: To prawda. Kiedy szafa jest pełna, lepsze składanie pomaga tylko do pewnego momentu.
1: I kupienie organizera nie gwarantuje dodatkowego miejsca. Raz przyniosłem taki, który pasował do szuflady tak dokładnie, że później trudno było wkładać do niej rzeczy.
2: Zorganizowałeś miejsce dla organizera.
1: Bardzo porządnie. Dlatego teraz najpierw sprawdzam, czego potrzebuję i ile mam przestrzeni, a dopiero potem szukam pojemnika.
2: Czasem wystarczy ten, który już masz. Zwykłe pudełko po czymś bez specjalnej urody.
1: Byle nie trzymać w nim dwóch spinaczy, kiedy obok 10 przedmiotów nie ma swojego miejsca. Rozmiar też warto dopasować do zawartości.
2: I zostawić trochę luzu. Jeżeli wyjęcie obrusu wymaga przytrzymania całej reszty kolanem, to korzystanie z tej szafki będzie cię męczyć.
1: Wtedy faktycznie trzeba coś przesunąć, oddać albo ograniczyć zapasy. Trudno, pojemność szafki nie wzrośnie od entuzjazmu.
2: Ale dobrze zacząć od rzeczy łatwiejszych. Zbędne opakowania, niepotrzebne duplikaty, przedmioty, które sam od dawna chcesz komuś przekazać.
1: Sam, podkreślmy to, zanim ktoś w ramach dobrych intencji uporządkuje cudze biurko.
2: O tak. Dla ciebie leży tam stos papierów, a dla drugiej osoby praca w toku z własną kolejnością.
1: I usłyszy: wszystko schowałem, teraz masz ładnie. Tylko nie wiadomo, gdzie podział się jutrzejszy poranek.
2: Wspólne miejsca warto ustalić wspólnie. Gdzie leżą nożyczki, gdzie zapasowe klucze, gdzie trafia poczta.
1: Nawet jeśli proponowane miejsce wydaje mi się oczywiste.
2: Zwłaszcza wtedy. Każdy potrafi mieć inne, przecież wiadomo.
1: A prywatna półka może wyglądać inaczej niż wspólny stół. Chyba nie potrzebujemy jednego regulaminu estetycznego na całe mieszkanie.
2: Wystarczy, że da się wygodnie korzystać z tego, co wspólne. I że nie trzeba codziennie pytać, gdzie ktoś przeniósł twoje okulary.
1: Dobrze, to teraz próba praktyczna. Za 20 minut przychodzą goście. Zaczynam porządki, na które przez tydzień nie miałem ochoty.
2: I koniecznie chcesz akurat teraz umyć wnętrze szuflady.
1: Skąd wiedziałeś?
2: Bo to kuszące. Tylko goście raczej do niej nie zajrzą.
1: Czyli najpierw miejsce, żeby usiedli, potem, żeby postawili szklankę, naczynia do kuchni, rzeczy z przejścia na swoje miejsca.
2: Właśnie. Zajmij się tym, czego będziecie używać. Możesz skończyć, nawet jeżeli na regale nadal stoją książki o różnej wysokości.
1: Dziękuję w imieniu książek, ale wiesz, ja bym chciał nie potrzebować wizyty gości, żeby mieć gdzie usiąść.
2: Spróbuj krótkiego porządkowania. Przy końcu dnia tyle, na ile masz siłę. Odnieść kubek, odłożyć kilka rzeczy, przygotować kawałek stołu na rano.
1: Bez rozpoczynania wielkiego przeglądu dokumentów o 10:30?
2: Zdecydowanie. Rano łatwiej docenić wolny stół niż nocną ambicję.
1: Mógłbym to robić przez jeden utwór. Muzyka gra, ja odnoszę rzeczy, a kiedy się kończy, kończę i ja.
2: Pod warunkiem, że nie spędzisz kwadransa na wybieraniu odpowiedniego utworu.
1: Znam radio, któremu mogę to powierzyć.
2: To mamy podział obowiązków. My zajmiemy się muzyką. Wy wybierzcie sobie jeden niewielki kawałek przestrzeni.
1: Jeśli ktoś dzisiaj tylko słucha, też znakomicie. Nie trzeba zrywać się z fotela, dlatego że dwóch panów odkryło zastosowanie haczyka.
2: Zwłaszcza jeżeli na tym fotelu już można wygodnie siedzieć, to całkiem dobry wynik.
1: Wiesz, zaczynaliśmy od porządku bez minimalizmu, a ja wychodzę z bardzo skromnym planem. Ułatwić sobie odkładanie i odzyskać miejsce na deskę do krojenia.
2: Ja dopisałbym jeszcze zostawić sobie rzeczy, które lubię i zadbać, żeby dało się do nich dotrzeć. Po co mi ulubiony kubek za sześcioma, po które nigdy nie sięgam?

0: wspólny czas. Jeśli dobrze Wam z nami, subskrybujcie nasz kanał w serwisie YouTube, żeby łatwiej wracać do kolejnych rozmów.
1: I odwiedzajcie naszą stronę radio-synteza.pl. Tam możecie słuchać Radia Synteza i dotrzymać nam towarzystwa.
0: Przy mikrofonach Piotr Fonia
1: i Igor Gaduła. Zostańcie z Radiem Synteza. Zaraz muzyka, a my już niczego Wam nie przedstawiamy.

To Avixa i United Hearts. Klubowa propozycja z kobiecym wokalem. Ecstasy Tonight w remasterze z 2026 roku. Wracamy do utworu z 2024 roku w odświeżonej wersji.

Wild Tech, Deep in the Night. Tak brzmi techno w wydaniu Wild Tech. Przed nami elektronika o tanecznym charakterze, Sound Empire i I'm Saying.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Przyniosłem dziś pomysł, dzięki któremu uporządkujemy całe życie. Wystarczy każde pytanie rozbić na dwie możliwości.
2: A ja przyniosłem zdjęcie kota siedzącego w progu. Możesz jeszcze schować pomysł, zanim zrobi mu się przykro.
1: Wchodzisz albo wychodzisz. Co tu może być skomplikowanego?
2: Mój przecinek wybiera trzecią odpowiedź. Ty trzymasz drzwi. I potrafi przy tej odpowiedzi pozostać tak długo, że zaczynam rozumieć zawiasy.
1: Już widzę tytuł naszej rozmowy. Wszystko można sprowadzić do dwóch decyzji, które rozgałęziają się na następne dwie. Tylko dlaczego kot zawsze znajduje trzecią?
2: Ponieważ nie uczestniczył w spotkaniu, na którym ustaliliście liczbę odpowiedzi, był zajęty spaniem na porządku obrad.
3: Najpierw mała poprawka do mojego wielkiego hasła. Nie udowodniłem niczego o całym życiu. Mam na myśli sposób układania pytań. Na każdym rozwidleniu odpowiadasz tak albo nie i przechodzisz dalej.
2: Rozumiem. Chcesz herbaty? Tak. Z cytryną? Nie. Z cukrem? Tak. Znowu zapomniałeś kupić cukier? Tak. I jesteśmy przy bardzo konkretnym wyniku.
1: To właśnie drzewo decyzji. Pytanie, dwie gałęzie, następne pytanie.
2: Nazwa drzewa przy kocie jest ryzykowna. Przecinek już siedzi na najwyższej gałęzi, a ty na dole tłumaczysz, że miał wybrać jedną z dwóch.
1: Twój kot nie obala matematyki. Trzy możliwości też mogę rozdzielić pytaniami o dwóch odpowiedziach. Najpierw wchodzisz, jeśli nie, pytam, wychodzisz, jeśli znów nie, zostaje siedzenie w progu.
2: Świetnie. Uporządkowałeś kota, a ja nadal trzymam drzwi.
1: Uporządkowałem opis sytuacji.
2: To poproszę jeszcze opis sytuacji, w której nie marznie mi łokieć.
1: Uczciwa uwaga. Umieć coś zapisać i umieć skutecznie z tym postępować. To dwie różne rzeczy.
2: Przecinek zaczął swoją karierę w progu pewnego spokojnego wieczoru. Miałczał pod drzwiami do pokoju, więc je otworzyłem. Zrobił pół kroku i zastygł, jakby przypomniał sobie o sprawie sprzed trzech drzemek.
1: Sprawdzał, czy pokój nadal jest pokojem.
2: Pokazałem fotel, koc, kawałek podłogi w świetle lampy. Wyglądałem jak człowiek wynajmujący mieszkanie komuś, kto nie ma zamiaru płacić.
1: A jednak wymaga pełnego oprowadzenia.
2: W końcu wszedł. Usiadłem, otworzyłem książkę i usłyszałem miałknięcie. Stał po drugiej stronie tych samych drzwi.
1: Może uznał, że zdjęcia w ogłoszeniu były korzystniejsze.
2: Otworzyłem ponownie, został. Wtedy dotarło do mnie, że nie zamawiał przejścia. Zamawiał możliwość przejścia. Ja byłem tylko wyposażeniem tej możliwości.
1: Czyli źle określiłeś zadanie. Ty rozwiązywałeś problem transportu kota. A kot być może chciał po prostu otwartych drzwi.
2: Wolałbym, żeby wpisał to w uwagach do zamówienia. Oszczędzilibyśmy sobie prezentacji fotela.
1: Mój Pixel podobnie potraktował wybór legowiska. Po lewej położyłem poduszkę, po prawej koc. Stanąłem po środku, żeby niczego nie sugerować.
2: Już podejrzewam zwycięzcę. Miał dwie nogi i był z siebie zadowolony.
1: Usiadł mi na stopie. Cały plan porównania legowisk upadł, bo nie zauważyłem, że przyszedłem na doświadczenie z trzecim legowiskiem.
2: I to ogrzewanym, w dodatku takim, które samo pójdzie zrobić herbatę, gdy tylko lokator pozwoli.
1: Najgorsze, że zacząłem szeptem prosić go o zmianę miejsca. We własnym mieszkaniu prowadziłem negocjacje o odzyskanie lewej nogi.
2: Lewą miałeś zajętą. Prawą mogłeś wybrać, zostać czy zdrętwieć.
1: Nie wykluczają się. Wykonałem obie możliwości jednocześnie, bez żadnej zaawansowanej fizyki.
2: Ledwie rozstawiliśmy dwie szufladki, a już coś wystaje. Czasem to nie świat jest nielogiczny, tylko nasze szufladki za małe.
1: Drzewo pomaga, kiedy dobrze określimy możliwości i pytania. Problem zaczyna się, gdy uznamy, że sam rysunek zna wszystkie kocie zamiary.
2: Miałem taki rysunek, na kartce zapisałem, co robić, żeby spokojnie popracować. Jeśli kot chce uwagi, pobawić się. Jeśli chce odpocząć, zostawić w spokoju.
1: I co wybrał?
2: Położył się na kartce, bardzo zdecydowanie zgłosił potrzebę zaprzestania dokumentacji.
1: To już nie gałąź drzewa, tylko kontrola jakości całego projektu.
2: Nie mogłem odczytać, co robić dalej. Instrukcja przewidywała kota obok instrukcji kota na instrukcji. Uznałem wcześniej za mało istotny szczegół.
1: Na takich szczegółach można wyhodować ogromną liczbę wariantów. Wyobraź sobie 10 kolejnych wyborów, każdy z dwiema możliwościami. Wszystkich możliwych ciągów odpowiedzi jest już 1024.
2: Brzmi jak liczba sposobów, na które mogę nie skończyć pracy przed kolacją.
1: A 20 takich wyborów daje ponad 1 000 000 ciągów. Prosty krok, powtórzony wiele razy, może stworzyć mnóstwo możliwości do rozważenia.
2: Zaraz, ale robiąc herbatę, nie muszę parzyć 1 000 000 herbat, żeby wybrać swoją.
1: Słusznie mnie łapiesz. Przejście jedną drogą to co innego niż sprawdzanie wszystkich dróg. Sama liczba gałęzi nie oznacza, że zawsze trzeba każdą odwiedzić.
2: Już szukałem w pamięci największego czajnika.
1: Teoria złożoności pyta między innymi, jak rosną potrzebny czas i pamięć, gdy rośnie rozmiar problemu, a nie tylko o to, czy pojedyncze pytanie brzmi niewinnie.
2: U mnie czas rośnie, kiedy kot zajmuje fotel, a pamięć słabnie, kiedy próbuję sobie przypomnieć, dlaczego wstałem. Czy dostanę za to jakiś stopień naukowy?
1: Na razie stołek. Fotel jest zajęty.
2: Stołek przyjmuję. To przynajmniej wynik, na którym można usiąść.
1: Sprawdźmy planowanie w praktyce. Masz 3 miejsca na wieczorną lekturę. Fotel, kanapę i krzesło. Chcesz znaleźć takie, na którym kot pozwoli ci usiąść.
2: Wybieram fotel, kot wybiera fotel. Przenoszę się na kanapę, kot przypomina sobie kanapę. Dochodzę do krzesła, a on już tam ma oddział terenowy.
1: W tej anegdocie warunki zmieniają się podczas szukania odpowiedzi.
2: I chodzą bezszelestnie. To daje warunkom znaczną przewagę.
1: Mógłbyś od razu usiąść na krześle i nie zapowiadać planu.
2: Próbowałem. Wziąłem książkę, minę niewinnego człowieka i usiadłem przy stole. Przecinek zasnął w fotelu. Pomyślałem, że skoro śpi, fotel może jednak być wolny.
1: Igorze, fotel zawierający kota nie jest wolny. To dość przydatna wskazówka wizualna.
2: Miałem na myśli drugą połowę. Podszedłem, kot się rozciągnął i fotel przestał mieć drugą połowę. Nie wiedziałem, że mebel można anulować ruchem łapy.
1: Kot zastosował geometrię użytkową. Powierzchnia dostępna dla człowieka zależy od ambicji kota.
2: Wróciłem do krzesła. Książka została w fotelu. On śpi. Ja stoję i zastanawiam się, czy wypada przeszkadzać komuś, kto właśnie przejął moją literaturę.
1: Potrzebujemy innego celu. Nie wygrać z kotem o fotel, tylko spokojnie poczytać.
2: Wtedy wystarczy druga książka. Oto rozwiązanie, które zwiększa złożoność biblioteczki, ale zmniejsza złożoność wieczoru.
1: Słuchacie Radia Synteza. W studiu Igor Gaduła i Piotr Fonia. A poza studiem dwa koty, którym bez konsultacji przypisaliśmy sporo stanowisk kierowniczych.
2: Mój dotąd nie wniósł sprzeciwu, ale zażądałby usunięcia słowa przypisaliśmy. On uważa, że po prostu zauważyliśmy stan faktyczny.
1: Mam nowy pomysł. Jeśli nie możemy przewidzieć zachowania, zapisujmy je. Rano wybrał koc, w południe parapet, wieczorem fotel. Po tygodniu powstanie porządna tabela.
2: A ósmego dnia kot wybierze torbę, w której przyniosłeś papier do drukowania tabeli.
1: Dopiszę torbę.
2: Dziewiątego wybierze miejsce po torbie.
1: Dopiszę miejsce po torbie.
2: Dziesiątego ty wybierzesz odpoczynek, a kot wróci na koc. I uznasz, że model działa, chociaż obaj po prostu jesteście zmęczeni.
1: Tabela opisuje przeszłość, a przewidywanie trzeba jeszcze sprawdzić. Nie mogę ogłosić sukcesu tylko dlatego, że po każdym zaskoczeniu dopiszę kolejny wiersz.
2: Próbowałem podobnej metody z pogodą za oknem. Jutro będzie tak, jak jutro zobaczę. Skuteczność znakomita. Przy wyborze płaszcza korzyść niewielka.
1: Uparcie wracasz do tego, że kot ma trzecią decyzję. Może my też ją mamy, tylko rzadziej sobie pozwalamy.
2: Oczywiście. Ktoś pyta, naprawiasz szufladę teraz czy po obiedzie? Odpowiadam, najpierw sprawdzę, co jest w środku. Po godzinie oglądam stare fotografie, a szuflada awansowała na album.
1: Czyli przecinek nie musiał niczego wymyślać. Obserwował mistrza.
2: Nie podoba mi się ta hipoteza, bo ma nieprzyjemnie mocne podstawy.
1: Ja też miewam trzecią opcję. Mam posprzątać biurko albo zacząć pracę. Zamiast tego ustawiam lepsze oświetlenie do sprzątania biurka przed rozpoczęciem pracy.
2: I wtedy kot skakuje na biurko, a ty masz wreszcie zewnętrzną przyczynę opóźnienia. Bardzo uprzejmy współpracownik.
1: Może nie przypisujmy im planu przejęcia naszego czasu. Czasem zwierzak wybiera ciepłe miejsce, a my dorabiamy do tego całe posiedzenie zarządu.
2: Pewnie tak. Przecinek potrafi mnie rozśmieszyć samym siedzeniem. Nie potrzebuję rozumieć drzewa decyzji, żebym ja zobaczył w nim dyrektora lasu.
1: W takim razie ostatnie zadanie. Kot stoi w progu. Jak brzmi poprawnie postawione pytanie?
2: Czy ja naprawdę muszę znać jego plan, żeby przestać tu stać? Jeśli drzwi mogą zostać otwarte, zostawiam je otwarte i idę po książkę. Czasem rozwiązaniem jest zauważyć własną rolę w kłopocie.
1: A gdy trzeba je zamknąć?
2: Czekam na bezpieczny moment, zamykam i przyjmuję, że przez chwilę będę miał niską ocenę obsługi. Nie każdą reklamację trzeba rozpatrywać do rana.
1: Czyli dwie odpowiedzi wystarczają, żeby budować pytania, ale nie gwarantują szybkiego rozwiązania. A trzecia kocia możliwość przypomina nam, że mogliśmy pominąć coś w opisie.
2: Na przykład kota. Zdumiewająco często pomijamy kota w planie, który zakłada przestawienie kota.
1: Przyznaję, moje wielkie porządkowanie życia trochę się skurczyło.
2: Za to zmieści się w mieszkaniu. Na wielkie teorie przecinek nie zostawiłby miejsca.
1: Jeśli znacie trzecią odpowiedź swojego kota, opowiedzcie o niej w komentarzu. I subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Tę decyzję można podjąć nawet bez rysowania drzewa.
2: Zaglądajcie też na radiomyślniksynteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
1: Teraz mamy dwie możliwości. Jeszcze porozmawiać albo oddać antenę muzyce.
2: Wybieram trzecią. Oddaj antenę muzyce, ale zostaw mi możliwość dalszego gadania. Teraz rozumiem przecinka.

To Klub 24 i ostatnie takty Lajkuj Mnie. Słuchacie Radia Synteza. Klub 24 Dance All Night. Wprowadzamy na antenę taneczny, klubowy rytm.

SH Dosta 56 Refuse to Be w remasterze z 2026 roku. Przed nami mocny rytm i sprzeciw wobec odrzucenia.

0: Wes M. Sapa, Morena Ayena. Zapraszam na hiszpańskojęzyczną propozycję.
1: Noche caliente, barrio despierto.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj o chwili, w której człowiek patrzy na swoją gitarę, aparat albo niedokończony program i myśli, po co mam się starać, skoro sztuczna inteligencja zrobi to w kilka sekund.
2: I nagle rzecz, na którą czekałeś przez cały dzień, zaczyna przypominać zadanie domowe. Siadasz do ulubionego zajęcia i zamiast tworzyć, oglądasz, jak sprawnie tworzy coś innego.
1: Jeszcze niedawno lubiłeś własne próby. Krzywy rysunek był początkiem następnego. A teraz wygląda jak dowód, że jesteś spóźniony na własną pasję.
2: Wyobraźmy sobie kogoś, kto pisze opowiadania do szuflady. Prosi program o scenę w starej kawiarni. Dostaje deszcz, tajemnice, ładne dialogi. I zamiast zachwytu pojawia się pytanie, to po co ja przez godzinę szukałem pierwszego zdania?
1: Bo przez tę godzinę byłeś w swojej kawiarni, z własnym zapachem mokrych płaszczy i kelnerem, którego sobie wymyśliłeś. Tylko rozumiem, że taka odpowiedź nie od razu rozprasza rozczarowanie.
2: Zwłaszcza, kiedy tekst programu naprawdę jest dobry. Nie pocieszałbym nikogo zapewnieniem, że maszyna zawsze napisze gorzej. Czasem napisze sprawniej niż my. Z tym trzeba się jakoś dogadać.
1: Istnieją badania pokazujące tę dwuznaczność. W eksperymentach z zadaniami tekstowymi współpraca ze sztuczną inteligencją poprawiała bieżące wyniki. Ale po przejściu do samodzielnej pracy uczestnicy zgłaszali mniejszą motywację wewnętrzną i większą nudę.
2: Własne tempo może więc zacząć uwierać. Tylko zaznaczmy, badano konkretne zadania. To jeszcze nie dowód, że każdemu, kto użyje takiego narzędzia, na zawsze odechce się malować albo grać.
1: Mamy sygnał, że lepszy rezultat i większa przyjemność nie zawsze przychodzą razem. Można dostać piękny obrazek i zatęsknić za wieczorem, podczas którego samemu dobierało się kolory.
2: Jakbym zamówił sobie złożony model samolotu, żeby zaoszczędzić czas na sklejaniu. Dostawa szybka, skrzydła proste, tylko moje hobby zostało w magazynie wysyłkowym.
1: A klej na stole był częścią uroczystości. Nie każdy trud jest przeszkodą do usunięcia. Czasem właśnie zmaganie się z czymś, poprawianie i stopniowe rozumienie sprawiają, że chce nam się wracać.
2: Tylko czy my czasem sami nie zamieniamy hobby w wyścig? Zaczynam rysować dla przyjemności. Potem pokazuję rysunki innym. W końcu siadam z pytaniem, co dziś zrobi wrażenie, zamiast co chciałbym narysować.
1: Może tak być. Wtedy pojawienie się szybkiego narzędzia trafia w już czułe miejsce. Jeśli cały sens zajęcia opierałem na zachwycie publiczności, kolejny, efektowny obraz łatwo odbieram jako konkurencję.
2: A przecież mogę lubić pokazywanie prac. Nie chciałbym, żeby odzyskiwanie pasji wymagało wiecznego chowania wszystkiego w szufladzie.
1: Nie wymaga. Można tylko pozostawić sobie kawałek pracy bez widowni. Szkicownik, w którym wolno próbować i nie trzeba nikogo przekonywać. Dopiero potem wybrać coś do pokazania.
2: Taki pokój prób. Zespół też nie zaprasza publiczności na każde strojenie gitary. Chociaż mój sąsiad ma czasem inne doświadczenie.
1: Oby miał również dobre słuchawki. A wracając do prób. Pozwolenie sobie na niedoskonałość może być początkiem odzyskiwania swobody. Nie trzeba codziennie udowadniać, że lata nauki były opłacalną inwestycją.
2: Nie broniłbym jednak wszystkich trudności. Kiedy przez dwa wieczory nie umiem uruchomić własnego programu, pomoc potrafi uratować trzeci wieczór. Bez niej może już bym do projektu nie zajrzał.
1: Warto ustalić, która część zajęcia daje mi radość, a która mnie zatrzymuje. Jeśli kocham wymyślanie melodii, mogę zostawić je sobie, a poprosić o objaśnienie czegoś technicznego. Każdy postawi te granice gdzie indziej.
2: Początkujący jeszcze nie wie, co lubi, a narzędzie od razu proponuje gotowe rozwiązanie. Jak bardzo pomocny kolega, który rozwiązuje zagadkę, zanim zdążysz przeczytać pytanie.
1: Wtedy można poprosić o jedną wskazówkę. Albo o pytanie, które pomoże pomyśleć. I samemu sprawdzić odpowiedź, bo sztuczna inteligencja też może się pomylić. Zostawić miejsce na własne odkrycie.
2: Nasz autor z kawiarni mógłby zapytać, dlaczego jego rozmowa bohaterów brzmi sztywno. Potem zdecydować, czy uwaga ma sens i sam poprawić dwa zdania.
1: A nawet zostawić jedno sztywne, jeśli taki jest bohater. Człowiek, który pierwszy raz zaprasza kogoś na kawę, nie musi mówić jak prowadzący uroczystą galę.
2: Szanowna pani, w nawiązaniu do wzajemnego zainteresowania proponuję spotkanie przy cieczy kofeinowej. Takiego bohatera akurat bym zostawił. Chciałbym wiedzieć, co odpowie druga osoba.
1: I odezwała się ciekawość. Mała, ale własna. Ona nie potrzebuje certyfikatu, że nasza scena będzie najlepsza spośród wszystkich scen napisanych dzisiaj na świecie.
2: Łatwo powiedzieć, trudniej poczuć. Ktoś ćwiczył latami, żeby umieć robić coś wyjątkowego. Gdy podobny efekt staje się dostępny od ręki, może poczuć, że stracił część tego, kim był.
1: Nie zbywałbym tego słowami, po prostu baw się dalej. Można przeżyć rozczarowanie, zrobić przerwę, ponazywać, czego szkoda, ale te lata nie znikają. Zostaje słuch, wyczucie rytmu i umiejętność rozpoznawania, co naprawdę nam odpowiada.
2: Fotograf nadal może lubić poranny spacer i czekanie na światło. Wygenerowany widok nie przejdzie za niego tej drogi. Choć ktoś inny odkryje pasję właśnie w wymyślaniu obrazów z pomocą programu.
1: Obaj mogą mieć z tego przyjemność. Dobrze zauważyć, czy po swoim wieczorze chce wrócić jutro, czy czuje się coraz bardziej niepotrzebnym widzem.
2: Są też badania z pisaniem krótkich historii. Dostęp do pomysłów sztucznej inteligencji poprawiał oceny tekstów, szczególnie u osób z niższym wynikiem początkowego pomiaru kreatywności. Jednocześnie historie były bardziej podobne do siebie.
1: To podpowiedź dla naszego autora. Zachowaj tę dziwną kawiarnię, którą pamiętasz tylko ty. Badano krótkie opowiadania, więc nie przenośmy wyniku na każdą sztukę. Ale własny szczegół warto pielęgnować niezależnie od narzędzia.
2: To zmienia też moje patrzenie na postęp. Program daje wynik od razu, a człowiek rozwija się w sposób mniej widowiskowy. Czasem przez tydzień robi podobne próby i dopiero za ósmym razem coś zaczyna rozumieć.
1: Choćby to, dlaczego zdjęcie jest płaskie albo rozmowa bohaterów nie wciąga. Ta wiedza zostaje przy człowieku. Potem łatwiej mu ocenić zarówno własną pracę, jak i podpowiedź narzędzia.
2: Czyli nauka nadal ma zastosowanie, nawet jeśli korzystam z pomocy. Mogę rozpoznać, że propozycja jest efektowna, ale zupełnie nie pasuje do mojego pomysłu. I umiem powiedzieć, co chciałbym zmienić.
1: Albo dlaczego chcę zostawić ciszę tam, gdzie program dopisał jeszcze trzy zdania. Własny gust kształtuje się również wtedy, kiedy czegoś próbujemy i stwierdzamy, to akurat nie jest moje.
2: To może być dobra wiadomość dla kogoś, kto boi się zaczynać od zera. Nie musi od razu tworzyć czegoś wyjątkowego. Może poznawać możliwości i sprawdzać, które go obchodzą. Z narzędziem albo bez niego.
1: A po drodze spotkać ludzi, którzy też się uczą. Pokazać im próbę i usłyszeć coś bardziej przydatnego niż samą ocenę. Tutaj mnie zaciekawiłeś, opowiedz dalej. Taka rozmowa potrafi nadać następnemu wieczorowi konkretny sens.
2: Spróbujmy ułożyć wieczór powrotu do pasji. Bez postanowienia, że od jutra znów będę zachwycony. Nasz autor siada na kwadrans i opisuje jeden stolik. Po swojemu, zanim zobaczy cudze propozycje.
1: Na stoliku jest filiżanka ze śladem szminki i cukiernica, której nikt nie umie otworzyć. Już są dwa pytania. Kto wyszedł? I dlaczego właściciel kawiarni prowadzi tak stanowczą politykę wobec cukru?
2: Po kwadransie autor może poprosić o pomoc albo zamknąć zeszyt. Zdążył podjąć własne decyzje. Niech tylko tych pięciu zdań nie porównuje z tysiącem wypolerowanych tekstów przewijanych przed snem.
1: Może porównać je z tym, co napisał miesiąc temu. Zauważyć jedną rzecz, która wychodzi łatwiej. Albo powiedzieć, dzisiaj przyjemnie spędziłem czas. W hobby taki wynik też się liczy.
2: A jeśli nic nie wychodzi i kwadrans mija w złości?
1: Nie robić z jednego wieczoru oceny całego życia. Można zmniejszyć zadanie, zmienić materiał, spotkać się z kimś do wspólnego grania. To zaproszenie do próby, a nie recepta gwarantująca powrót zachwytu.
2: Możesz mieć w telefonie doskonale wykonany utwór, a jednak czekać na sobotę, kiedy zagrasz z kolegą. Bo liczy się również to, że słyszycie siebie, reagujecie i coś razem przeżywacie.
1: Nawet jeśli jeden wejdzie za wcześnie, powstaje wspomnienie. Własnego udziału nie mierzy się wyłącznie jakością pliku na końcu. Dlatego widzę dla pasji więcej przyszłości, niż sugeruje wyścig na szybkość produkowania.
2: A ja widzę szansę na przedsięwzięcia, na które wcześniej brakowało umiejętności technicznych. Ktoś napisze historię i łatwiej przygotuje jej dźwiękową wersję. Ktoś zbuduje małą grę, bo dostanie zrozumiałą pomoc przy trudnym fragmencie.
1: Możemy uczyć się używania narzędzi tak, żeby zostawiały nam to, na czym najbardziej nam zależy. A także czasem je wyłączyć i pobyć sam na sam z gitarą.
2: To obiecująca perspektywa. Większy wybór. Mogę dostać wsparcie, gdy utknę i zachować własne tempo, gdy ono sprawia mi radość. Nie muszę każdego wieczoru wykorzystywać wszystkich dostępnych możliwości.
1: Jeżeli pasja dziś trochę przygasła, zostawmy jej otwarte drzwi. Powrót może zacząć się od jednego akordu, paru zdań albo zdjęcia zrobionego po drodze. Nadal możemy się czegoś nauczyć, kogoś poruszyć i samych siebie zaskoczyć.
2: A cukiernicę otworzymy w następnym rozdziale. Jeśli lubicie takie rozmowy, zasubskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Niech znajdzie się w tym tygodniu choć mała chwila na coś, co lubicie robić. A teraz zapraszamy do słuchania muzyki. Radio

to Tomek Keen i Crazy Beat. To była kolejna odsłona elektronicznego repertuaru Tomka Keena.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

The Metal Illness i The Crucible of Fire. Ogień był tu metaforą wyzwań i przekraczania własnych granic.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. A dzisiaj prosimy, żeby przez chwilę wyjątkowo uważnie patrzeć na swój czajnik.
2: Bez obaw, nie szykujemy naprawy. Wyobraźmy sobie po prostu, że sprzęty domowe mogą wystawiać opinie o swoich właścicielach.
1: I że wieczorem zamiast rachunku otrzymujesz wiadomość. Właściciel chaotyczny, nie od kamienia. Dwie gwiazdki. Czajnik.
2: Bardzo surowa recenzja, jak na kogoś, komu przez cały dzień pomagaliśmy nabierać wody.
1: Właśnie od tego zaczniemy. Urządzamy fikcyjny wieczór ocen. Urządzenia przedstawiają swoje uwagi. Człowiek może odpowiedzieć, a ja będę odczytywał zgłoszenia.
2: Ja postaram się pilnować, żeby dom nie zamienił się w miejsce nieustannego wystawiania świadectw. Nawet jeśli lodówka ma bardzo mocne argumenty.
1: Pierwszy zgłasza się wspomniany czajnik. Rano właściciel działa sprawnie. Po południu włącza mnie, wychodzi z kuchni i wraca dopiero wtedy, gdy zapomni, po co przyszedł.
2: Czajnikowi trudno się dziwić. Przygotował wydarzenie, a publiczność się nie pojawiła.
1: Dalej pisze. Herbata planowana od godziny 17 nadal pozostaje na etapie zapowiedzi. Proszę o bardziej zdecydowaną współpracę.
2: Odpowiedź właściciela. Przepraszam, ktoś zadzwonił, potem szukałem okularów. Nie świadczy to o braku uznania dla twojego wysiłku.
1: Czajnik. Wyjaśnienie przyjęte. Proszę jednak nie stać nade mną i nie pytać co chwilę, czy już.
2: To akurat rozumiem. Pod presją spojrzenia nawet minuta potrafi zrobić się bardzo długa.
1: Dajemy możliwość poprawienia oceny?
2: Po kolejnej wspólnej herbacie niech opinia nie będzie dożywotnim podsumowaniem relacji.
1: Czajnik podnosi do 3 gwiazdek, ale zastrzega, że 5 wymaga przeczytania instrukcji pielęgnacji.
2: Rozsądne. Przy fikcyjnych emocjach warto zachować całkiem prawdziwą instrukcję.
1: Teraz lodówka. Właściciel otwiera drzwi i patrzy. Zamyka. Po chwili ponownie otwiera i patrzy. Zawartość w tym czasie nie uległa zmianie.
2: Może liczy na to, że za drugim razem pojawi się pomysł.
1: Lodówka dopisała. Jestem urządzeniem chłodniczym. Dział inspiracji kulinarnej nie został przewidziany.
2: To częsty błąd oczekiwań. Człowiek pyta wzrokiem, co zrobić na kolację, a lodówka może mu pokazać tylko to, co sam wcześniej włożył.
1: Czyli jej recenzja właściciela brzmi: dostarcza składniki, a potem jest nimi rozczarowany.
2: Trochę bym go obronił. Czasami dopiero po otwarciu drzwi przypomina sobie, że ma coś, na co rzeczywiście ma ochotę.
1: Lodówka przyjmuje wyjaśnienie i prosi, żeby to przypominanie nie trwało tyle, co pełne spotkanie towarzyskie.
2: W zamian człowiek może obiecać, że przed zakupami sprawdzi zawartość. Może wtedy 3 podobne słoiki przestaną udawać jedną wielką niespodziankę.
1: Ocena dodatkowa od półki. Nowy słoik ustawiony przede mną. Właściciel twierdzi, że niczego tu nie ma. Widoczność ograniczona, humor również.
2: Widzę, że do opiniowania zgłaszają się już części wyposażenia.
1: Tak, system bardzo szybko nabiera rozmachu, dlatego przejdźmy do pralki, zanim odezwie się każda uszczelka.
2: Pralka zapewne chciałaby porozmawiać o kieszeniach.
1: Trafiłeś. Współpraca poprawna, ale otrzymuję materiały nieobjęte zakresem obowiązków. Ostatnio drobny papier, którego właściciel poszukiwał z większą uwagą dopiero po zakończeniu programu.
2: Przynajmniej został podzielony na wiele małych egzemplarzy.
1: Właściciel odpowiada, że nie zamawiał tak szerokiej dystrybucji.
2: A pralka przypomina, że sprawdzenie kieszeni należy do działu przygotowania. tym sporze chyba przyznam jej rację.
1: To jeszcze druga uwaga. Po zakończeniu pracy sygnalizuje gotowość. Właściciel mówi: już idę. Informacja: nie znajduje potwierdzenia w terenie.
2: To już jest w domu jednostką czasu o bardzo zmiennej długości.
1: Może wynosić chwilę, pół rozdziału albo całą rozmowę przez telefon.
2: Gdybym był pralką, poprosiłbym o bardziej realistyczną zapowiedź. Człowiekowi też łatwiej powiedzieć: skończę jedną rzecz i przyjdę, niż obiecywać natychmiast.
1: Czyli zamiast trzech ponaglających melodii wystarczyłoby urządzenie, które zna znaczenie słów jeszcze tylko.
2: Nie przesadzaj z tymi wymaganiami. Ludzie znają się od lat i też potrafią się na tym zdaniu zaskoczyć.
1: Następna opinia pochodzi od odkurzacza. Mieszkanie interesujące krajobrazowo. Liczne przewody, wyspy skarpet i wąskie przejścia. Trasa przygotowana dla znacznie mniejszej jednostki.
2: Odkurzacz chciał posprzątać, a dostał tor z przeszkodami.
1: Dodaje: właściciel oczekuje dotarcia wszędzie, ale bardzo starannie blokuje dostęp. Doceniam ambicje, nie rozumiem planu.
2: Człowiek odpowiada: myślałem, że skoro jesteś taki sprytny, to sobie poradzisz.
1: Odkurzacz: spryt nie zmniejsza szerokości obudowy.
2: I to jest zdanie, które powinno znaleźć się w wielu instrukcjach. Zanim zachwycimy się funkcją, trzeba czasem po prostu odsunąć krzesło.
1: Urządzenie poprosiło też o wyjaśnienie, dlaczego po jego przejeździe właściciel od razu przynosi herbatniki.
2: Bo porządek jest po to, żeby w domu żyć. Tutaj stanę po stronie człowieka.
1: Czyli odkurzacz nie może domagać się mieszkania, które po sprzątaniu pozostanie zamknięte na klucz?
2: Może o nim marzyć w naszej audycji, ale w rzeczywistości sprzęt ma pomagać nam korzystać z domu.
1: Dobrze, zapisuję. Porozumienie. Mniej kabli na trasie, prawo do herbatnika zachowane.
2: Proszę też wpisać, że nie ma obowiązku jedzenia nad zlewem, żeby zadowolić wszystkie urządzenia jednocześnie.
1: To prowadzi nas do tostera. Bardzo krótka recenzja. Pracuję nad kolorem. Właściciel po 5 sekundach zagląda, czy już osiągnąłem rezultat.
2: Czajnik kiwa pokrywką ze zrozumieniem.
1: Toster ma jeszcze zastrzeżenie do nazewnictwa. Kiedy grzanka wychodzi jasna, słyszę, że się nie staram. Kiedy ciemna, podobno przesadziłem z zaangażowaniem.
2: Tutaj przyda się znajomość ustawień, zanim zacznie się oceniać charakter.
1: Właściciel odpowiada, że pokrętło potraktował jak propozycję, a nie wiążącą informację.
2: To może następnym razem obie strony uzgodnią oczekiwany odcień przed rozpoczęciem współpracy.
1: Słuchacie Radia Synteza. W naszym wyobrażonym świecie sprzęty piszą recenzje, a Igor właśnie negocjuje pokój między człowiekiem a grzanką.
2: Na szczęście wszystkie zgłoszenia są fikcyjne. Wasz toster nie musi kończyć opinii. Możecie spokojnie korzystać z kuchni.
1: Ja bym jednak docenił jedną wiadomość w tygodniu. Hej, pamiętasz, że mam wyjmowaną tackę?
2: Przydatne przypomnienie chętnie. Ale czy naprawdę chcesz ocenę swojego charakteru od każdego urządzenia, które stoi w domu?
1: Kiedy tak to mówisz, zaczynam dostrzegać problem. Wchodzę zmęczony, a lampka informuje, że mój nastrój otrzymał 2 gwiazdki.
2: A zegar dopisuje, że znowu wróciłeś o innej porze niż wczoraj. Zwykły wieczór staje się rozmową oceniającą.
1: Czyli przyjemny żart działa do momentu, kiedy wszystko zaczyna czegoś ode mnie oczekiwać.
2: Dokładnie. Zabawnie wyobrazić sobie obrażony czajnik. Mniej zabawnie czuć, że nawet we własnej kuchni trzeba stale dobrze wypadać.
1: W takim razie wprowadzam poprawkę do naszego pomysłu. Sprzęt opisuje konkretne sytuacje bez oceniania całego człowieka.
2: Zamiast właściciel beznadziejny mówi: w szufladzie brakuje miejsca, więc nie mogę się zamknąć. Z tym można coś zrobić.
1: I jeszcze prawo do odpowiedzi. Czasami urządzenie nie zna połowy historii.
2: Na przykład ekspres do kawy nie wie, że ktoś tego dnia zwyczajnie wybrał herbatę. Nie musi traktować tego jak utraty sympatii.
1: A lampka nie powinna czuć się pomijana, bo przy oknie było jeszcze jasno.
2: Dobrze, że zaczynamy uwzględniać okoliczności. Początkowe dwie gwiazdki dla właściciela mogą wyglądać inaczej, kiedy posłuchamy jego wersji.
1: Teraz mam recenzję odwrotną. Człowiek ocenia budzik. Punktualny, konsekwentny, bardzo słaby dobór momentu na rozpoczęcie rozmowy.
2: Budzik odpowiada jednym zdaniem. Godzina została wybrana przez właściciela.
1: Tu akurat trudno polemizować. Można tylko przyznać, że wieczorny ja ma czasem przesadne zaufanie do porannego mnie.
2: A poranny ty próbuje wynegocjować aneks do umowy.
1: Dokładnie. 5 minut dodatkowego finansowania w postaci kołdry.
2: Widzisz, nawet budzikowi przypisujemy intencje. Chociaż to my ustawiliśmy jego działanie. Dzięki temu możemy sobie trochę ponarzekać.
1: Czyli rozmowa z urządzeniem bywa w gruncie rzeczy rozmową ze swoim własnym planem.
2: Czasami tak. Czajnik przypomina, że się rozproszyłeś, szuflada, że napchałeś do niej za dużo, a budzik, że wczoraj liczyłeś na cud.
1: Bardzo dyskretne towarzystwo, dopóki nie dostanie możliwości publikacji.
2: Dlatego swoje wyobrażone opinie zostawimy w naszym radiowym salonie. Żadnych tablic z rankingiem gospodarzy.
1: To na zakończenie każdy sprzęt musi wskazać też jedną dobrą rzecz. Nie będziemy przecież kończyć spotkania samymi reklamacjami.
2: Czajnik mógłby napisać: właściciel często zaprasza kogoś na herbatę. Dzięki temu moja praca kończy się miłą rozmową.
1: Lodówka potrafi z kilku składników przygotować kolację i podzielić się nią z gościem. Drzwi zamknął tym razem od razu.
2: Pralka. Ulubiona koszula znów poszła z właścicielem na ważne spotkanie. Dobrze wiedzieć, że wysiłek się przydał.
1: Odkurzacz. Przejście udrożnione, skarpety usunięte. Człowiek po sprzątaniu usiadł i wyglądał na zadowolonego. Cel osiągnięty.
2: I nagle okazuje się, że sprzęty najlepiej oceniają dzień, w którym zwyczajnie ułatwiły nam życie.
1: A człowiek może odwdzięczyć się przeczytaniem instrukcji, odrobiną uwagi i tym, żeby nie obiecywać pralce, że już idzie, gdy dopiero zaczyna film.
2: Zostawmy mu jednak prawo do niedoskonałego wieczoru. Dom powinien go przyjmować, nawet kiedy żadna z gwiazdek nie chce się akurat zapalić.
1: Jeśli nasza rozmowa zasłużyła na wasz uśmiech, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Odwiedzajcie również radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólny czas.
1: A teraz muzyka. Czajnik może zrobić herbatę, ale prosimy go o wstrzymanie recenzji przynajmniej do końca utworu. Radio

0: na naszej antenie Vecchio Capitano i Un Mare che Amo di più. Towarzyszy Wam Radiosynteza. A casa tua.
1: Dziś coś mnie tłucze od środka, choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

to Ecstasy i Tonight w remasterze z 2026 roku. Gwiazdy, kobiecy wokal i klubowa euforia spotkały się w tym remasterze. Na czas znak. Teraz o uczuciu, które nie kończy się wraz z rozstaniem.

na naszej antenie Love Axis i Number 2 towarzyszy Wam Radiosynteza.

Wild Tech, Deep in the Night. Tak brzmi techno w wydaniu Wild Tech. Static Lovers, Turn Me On. Neony i narastające emocje przeniosą nas w klubowy klimat.

Ostatnie dźwięki The Space Between Us to SHA 256. Zostańcie z nami w Radiu Synteza. Just never us. Vamos. Sexto Sol, Vamos. Hiszpański i angielski spotkają się w tanecznej opowieści o przyciąganiu.

Andejskie inspiracje i przestrzenne syntezatory zaproszą nas do wyciszenia. Spa i Todo en Paz.

never knew Sound Alcove that night in Nola. Baryton i melancholijny saksofon przeniosą nas w filmowy klimat ukrytego baru.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Deszczowe ulice Credo. Teraz muzyka z deszczowym nastrojem, nawet przy pogodnym niebie.

karma dla kota, zostań. Spokojny oddech i bliskość wystarczyłyby opowiedzieć o uczuciu.

Leniwe poranki. Niech będzie. Spokojne gitary przypomniały, że nie wszędzie trzeba się spieszyć.

to Rocket Science i Miłość. Pop i reggae nadały temu wyznaniu ciepły rytm. Twoje szczęście trzymam moc. Na antenie Radia Synteza Tomek Kin i Crazy Beat.

momentos para siempre.

enamorarme cada vez. Hiszpański język i latino ponownie spotkały się na naszej antenie. Empieza aquí.

0: Vecchio capitano, un mare che amo di più. Włoski język wybrzmiał przed chwilą na naszej antenie. A casa tua.
1: Dziś coś mnie tłucze od środka, choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak za.

Liszt's Life is a Tide. Reggae poniosło tu kilka refleksji o czasie i życiowej odwadze.

Posłuchajmy utworu Tonight w remasterze z 2026 roku. Przed nami Ecstasy.

to Tomek Kin i Twisted Visions 2026. To było kolejne spotkanie z elektroniką Tomka Kina.